0: Łapa papi się wiadomo.
1: Świetny numer.
0: Rymuje z czym? Z dzień dobry.
1: To, dokładnie.
2: Nie wiem w jakim języku, ale w jakimś obstawiam, że tak.
0: W języku faktów. I jednocześnie w tym języku się z wami witamy. To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
2: Natalia Kawałek.
1: I Mateusz Marek.
0: Buongiorno, bordo.
1: No i to się serio rymowało.

0: tacy uśmiechnięci z samego rana mogą być tylko oni. Fastboy w RMF Max. Ale byku, byku, stop, stop.
1: Byku!
0: Muzyka, stop, na chwilę dzieją się rzeczy na świecie.
1: Byku, poczekaj, bo wstawaj, nie udawaj, ci opowie to, co jest najważniejsze o poranku. Przed sądem w Białymstoku staje gang, który grasował na Podlasiu. Gang, który kradł byki i krowy.
2: O nie!
1: Wow. To są naprawdę bardzo poważne rzeczy. Póki co wyrok się rozpoczął, czekamy na wyrok.
2: No, ja wiem, jaki będzie wyrok.
3: Musisz przestać.
1: Tak, a przy okazji to oczywiście chodzi o kradzież i paserstwo bydła.
0: Stop, stop, stop. Pasterstwo.

0: Ten numer to jest wszystko. Najlepsze o poranku to jest Italo Disco. Wstawaj, nie udawaj oczywiście. RMF Max.
1: Roztańczenie, rozbawienie, jesteśmy w poranku i przy okazji też mamy najważniejsze informacje.
2: I zaraz wam je sprzedamy. Nie mamy spaghetti, tego się może jeszcze dorobimy, ale najważniejsze, że dowiecie się wszystkiego, co istotne o tej porze.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z naszego regionu. Marta Tyka, zapraszam. Trwa policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Do wtorku 8 września w rejonach podlaskich szkół będzie więcej radiowozów policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem młodych.
4: Mimo tego, że skończyły się wakacje, to wciąż będziemy się skupiać na stanie technicznym gimbusów, czyli autobusów, które dowożą dzieci do szkół. I to będziemy sprawdzać pod kątem właśnie tego, jaki jest ten stan po wakacjach tych autobusów, gimbusów i jak są przewożone dzieci, gdzie te pojazdy się zatrzymują, żeby też te dzieci były wysadzane w miejscach bezpiecznych.
3: Na cenzurowanym będą też rodzice.
4: Będziemy sprawdzać w jakich miejscach kierujący, czyli rodzice zatrzymują się, czy jest to miejsce dozwolone, bezpieczne, po to, żeby to dziecko mogło bezpiecznie sobie przejść, czy też kierujący pojazdami nie utrudniają ruchu innym.
3: Mówił komisarz Karol Witkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wrzesień to także ważna zmiana dla uczniów szkół podstawowych. Na lekcjach nie można już korzystać z telefonów komórkowych. Nasz reporter zapytał uczniów i ich rodziców, jak oceniają tę zmianę i czy jest potrzebna.
5: Ważna na pewno. Nas nie dotyczy, bo córka nie mam. Mam tylko, powiedzmy, jakiś tam zegarek, komunikator i tyle.
6: Moim zdaniem trochę słabe, bo telefon mega się przydaje. Jak rodzice zadzwonią na przykład jakaś ważna sprawa, to byłoby lepiej mieć przy sobie telefon.
7: Ale będą dzwonić do nauczycieli teraz.
6: No, to nawet git.
8: Uważam, że okej, bo ja w sumie i tak nie użyłam za bardzo telefonu, tylko rozmawiałam z koleżanką.
9: Zobaczymy w praktyce.
10: Ogólnie nie jest to taki zły pomysł. No widać, że czasami uczniowie wygrają na telefonach, na przykład na lekcji, przerwach, mimo że nie można. No, nie jest to taki zły pomysł.
3: Z rodzicami i uczniami białostockich szkół rozmawiał nasz reporter Robert Bońkowski. A teraz na krótki moment przenosimy się do Wasilkowa. Ta inicjatywa ma docenić lokalnych sportowców i działaczy. Wasilków rozda nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2025. Nagrody przyznawane są raz do roku osobom zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej w regionie. Na złożenie wniosków macie czas do końca września. Szczegóły oraz wzory dokumentów dostępne są na facebookowym profilu gminy. W Łomży trwa nabór do Komitetu Rewitalizacji. Udział w takim komitecie to szansa dla mieszkańców, aby mieć realny głos w sprawach rozwoju miasta. Nabór trwa do 16 września. Zgłosić może się każda pełnoletnia osoba, która w przeszłości nie była karana. Komitet będzie liczył maksymalnie 21 członków reprezentujących 9 różnych grup, między innymi mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szczegóły znajdziecie na łomża.pl. A na koniec jeszcze szybkie przypomnienie dla tych, którzy szukają wsparcia prawnego w trudnej sprawie, a nie mają na to kasy. W Białymstoku działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Znajdziecie tu profesjonalną pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Szczegóły są na sc.org.pl.
1: 2 minuty po godzinie 6, a właściwie zaraz już nawet 3 będą, więc to jest idealny moment na to, żeby rozkręcić tę imprezę poranną w ten czwartek. Dzień dobry!
0: Co za precyzja. Siemanko, witajcie!
2: Witajcie!
1: Hej, Filip Kliber.
2: Natalia Kawałek.
0: I Mateusz Marek.
2: A teraz jest... już Another, 54 Ultra, Talk to You. To jest jeden z tych bęgerów tych wakacji, do których wszyscy bawimy się doskonale.
1: Bo wiadomo, że u nas wakacje trwają cały rok. Nawet jak wam mówią, że tych wakacji nie ma, to one są.
2: One cały czas są.

0: Najlepiej wjeżdżamy w ten poranek. Lumix i Self-Aware. 8 po 6.
1: Natalia i Mateusz.
2: I z całą pewnością 6:08 to jest bardzo dobry moment, żeby wypić pierwszą kawę, ale tutaj trzeba się dobrze, rozsądnie zastanowić, bo o tej porze naukowcy też nie śpią i mają dla nas podpowiedzi. Kawa z mlekiem, a czarna kawa to są dwie różne kawy. Mamy zgodę?
3: Nie, niemożliwe.
2: No to wiadomo, tak mówi zdrowy rozsądek,
3: ale się różnią, panie
2: naukowcy,
3: profesor?
2: Właśnie, naukowcy mówią, że połączenie polifenoli i białek może mieć potencjalne, korzystne właściwości przeciwzapalne. Czyli ja to teraz przetłumaczę na nasze, z naukowego. Kawa z mlekiem może być napojem leczniczym.
3: No, może być, nie? Chyba, że masz te nietolerancje laktozy, to...
4: Pamiętaj,
2: dosłownie.
4: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Lecznicze,
2: Serduszko uleczy, to na pewno.
3: Filip ma, już, dobra, powiem to.

0: Wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Armin van Buuren, Sasha Everlasting, 6:17 w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. No i moi drodzy, po kawie wypita, to teraz trzeba się zrelaksować, tak?
1: No jest ciekawostka, taka na spokojnie właśnie. No, po wakacjach jest raporcik. Oczywiście znowu najpopularniejsze kierunki Polaków, czyli nas. No to jest wielka trójka. No Turcja, Grecja i Egipt. No elo, bo. Ej,
2: ale szkoda, że się w ogóle pieczątek nie zbiera na all inclusive, nie? Bo za takie trzy na przykład można byłoby dostać jakiś fajny, oryginalny oczywiście, tak, zegarek.
0: Zawsze oryginalny.
2: Zegarek albo koszulę, ja też, nie?
1: No. No widzę to. Punkty lojalnościowe i program Mój Faraon.
0: A ja bym to wymieniła tak szczerze na miejscówkę na leżak nad basenem.
2: O nie, ale to trzy trudności co najmniej, nie?

0: Pójdź o hands up, a chyba, że macie ręce na kierownicy, to absolutnie łapy nie w górę. Później jeszcze zdążycie poimprezować. 6:29.
1: Dawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Kakao. Kakao od rana, moi kochani, ponieważ to są najważniejsze informacje, macie je u nas we Wstawaj, nie udawaj. A tak się składa, że przez zmiany klimatyczne ceny kakao tylko przez ostatnie pół roku wzrosły o ponad 130%. No i nie wiadomo, jak to się będzie dalej rozwijać. No hello, moi drodzy.
4: To co, to przecież wszystko będzie droższe.
3: No wszystko będzie droższe.
4: Czekolada będzie droższa, kakao jest droższe.
3: No, dokładnie.
4: Trzeba będzie jeść glaretkę, no.
0: Albo marcepan.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: A Lukrecję próbowaliście kiedyś?
4: O nie, no.
0: Filip, naprawdę, nie z rana.
4: Niektórzy lubią, może.
0: Chyba ty.

0: Najlepiej o poranku, żeby zagrał wam David Guetta. Susta 39. Takich artystów na pewno nigdy z playlisty nie wyrzucimy. Podobnie jak nigdy o was nie zapomnimy, ekipo RMF Max.
1: No właśnie, bo o poranku dobrze jest też wiedzieć, kto nie śpi. Jest nas trochę i chcielibyśmy wiedzieć, czym wy się zajmujecie, czym wy się trudnicie. Oprócz tego, że musieliście wyłączyć budzik, zrobić sobie kawę, śniadanie i gdzieś ruszacie w świat.
2: Innymi słowy, jaka praca nie śpi? Koniecznie nagraj nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie. Bierzesz pych, telefonik, nagrywasz szybko i wszyscy razem włączymy się. Kierowcy przybijają piątkę florystom, betoniarze widlakom i razem po prostu oramy ten dzień, bo no właśnie, musi być zaorany, nie?
1: Bo my nie wiemy, kogo my spotkamy tam po drugiej stronie, także jesteśmy bardzo ciekawi, kim wy jesteście, ekipo!
0: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Niech wszyscy usłyszą o tym, co robisz o godzinie 6:39.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: I po reklamie.

0: Yeah, dawaj tam mnie wszystkiego, to jest Pitbull, to jest jego piosenka. Oczywiście, give me everything w RMF Max i słuchajcie, wstawaj, nie udawaj.
1: Nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i pięknie, i my wstaliśmy i nie udajemy, że jest inaczej, nie naciągamy kołderki na swoją głowę, ale wiemy, że wy też tego nie robicie, że jesteście dzielni, jesteście odważni i podejmujecie się wszystkich bojowych zadań od samego rana.
4: Nagrywacie nam głosówki i jednocześnie wysyłacie nam, niech cała Polska usłyszy, jaka praca nie śpi, i mamy na przykład takie zawody już o godzinie 6:49 na nogach jak...
5: Bibliotekarka, pa.
6: I oddaj książki w terminie.
4: Wielkie pozdro.
7: Dzień dobry. Ja od 3:30 do godziny 11 rozwożę catering, a od 13 do 17 prowadzę firmę związaną z drukiem 3D i projektowaniem. Także oramy, oramy.
4: Wiadomo, jak to w Polsce trzeba orać, nie? Na 5 najlepiej etatów.
8: Hej, tu pielęgniarka w drodze do szpitala. I nie śpię, pa.
3: Pielęgniarki, wy jesteście naprawdę cudowne.
0: Tak, serdecznie.
3: Bez was nic nie ma sensu.
9: Witam, jestem Sławek i jestem żołnierzem i niestety muszę wcześniej rano wstawać, żeby jechać do swojej jednostki. Pozdrawiam.
4: No, Sławek, dla ciebie robimy tutaj honorowe baczność.
0: Baczność, wszyscy!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ale jesteście
0: do 9.
4: Jesteście super.

0: Ed Sheeran was dobrze nastraja o 6.55 i dobrze nastraja przed Fleszem, sportem oraz prognozą pogody, która już punktualnie o 7 w RMF Max. Koniecznie tego posłuchajcie. RMF
1: Max. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Teraz w biedzie.

0: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
6: Jest RMF Max, mamy tutaj bardzo punktualną Anię Łopuszańską.
7: Dzień dobry.
6: Siódma na zegarach, zaczynamy.
8: Zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy oraz ukrywania kart tachografu dla kierowcy ciężarówki, który we wtorek doprowadził do wypadku na A1 na jezdni w kierunku Gliwic. W zderzeniu z pojazdami ekipy remontowej zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. 32-latek przyznał się tylko do spowodowania katastrofy. Sąd dziś zdecyduje o jego areszcie. Dzieciaki z podstawówek oswajają się powoli z nowymi zasadami. Od wczoraj nie można już korzystać ze smartfonów. Uczniowie swoje telefony musieli zostawić w wyznaczonym miejscu, mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
9: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
10: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni.
11: I tak zostawiliśmy w plecaku i było okej.
10: Okay. Uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
11: Lepiej, że okej.
12: Okay. No, według mnie też jest okay.
10: No bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
8: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała Anna Pałamar. Zanim o sporcie jeszcze na moment, przenosimy się za ocean. Amerykański prezydent odpowiedział na doniesienia Kremla o trójstronnym spotkaniu podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku organizowanego w chińskim Shenzhen. Do stołu mieliby usiąść Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping. Chce zorganizować szczyt z Putinem, ale tylko kiedy strony będą gotowe na zawarcie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy, mówi prezydent USA. Wiecie, chcemy mieć dobre relacje z Rosją, z Ukrainą, ze wszystkimi. To byłoby świetne dla biznesu. Rosja dysponuje wspaniałą ziemią, bardzo cennymi terenami. Założę się, że mógłbym zorganizować to od ręki. Chcę to zrobić, kiedy ta wojna dobiegnie końca i myślę, że właśnie tak się stanie, oświadczył amerykański prezydent.
13: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: Widzew Łódź za burtą Pucharu Polski przegrał z Koroną Kielce 0-1. Powodów do radości nie ma też Krakowia. Ekstraklasowicz miał solidne problemy z drugoligowcem. Znicz pokonał ekipę ze stolicy Małopolski po rzutach karnych 4-3. Bohaterem starcia 17-letni bramkarz Norbert Gzowski, który obronił 3 rzuty karne.
14: No nie byłbym sobą, jakby nie powiedział, że wszystko, naprawdę wszystko zawdzięczam rodzicom, mamie, tacie.
8: A my zmieniamy dyscyplinę. Z US Open żegnają się polscy tenisiści. Kamil Majszak uległ w meczu drugiej rundy Wielkiego Szlema. Monakijczyk Valentin Vacheron wygrał 6-4, 4-6, 7-6, 6-2. Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowić 5-7, 3-6, a Magdalinet z Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na północy Polski, przez 22-23 kreski w centrum, do 24 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym ma być sporo słońca, ale to słońce będzie miało dziś solidną konkurencję w postaci chmur, które miejscami, szczególnie w północno-zachodniej Polsce, przyniosą opady, ale przelotne.
15: Ale ten 17-latek, który obronił 3 rzuty karne, to teraz ma co opowiadać na lekcji w szkole, co?
16: O, fajnie, no ma. O, ale też fajnie. Chciałem nawiązać do pogody. Słońce ma konkurencję, wiecie jaką? Was, kochane słoneczka! Uuu! 3 po 7 wstawaj, nie udawaj.
15: Mówię. A Ania wróci za godzinę.
6: Ania, będziesz za godzinę?
7: Będę, ale on jest niemiły.
16: Nie, no, was też.
6: Popracujemy nad nim spokojnie.

0: Ale to łupie, ale to jest Calvin Harris, Summer oczywiście, Fermef Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: We Wstawaj, nie udawaj, o godzinie 7:08 macie same najważniejsze informacje. Takie na przykład, że Polacy coraz częściej kupują mieszkania w Hiszpanii.
4: Proszę bardzo, można.
3: Pierwsza połowa 2026 roku już za nami. Okazuje się, że ponad 2000 mieszkań i domów już tam kupiliśmy. My, Polacy,
0: biało-czerwoni. Pewnie.
3: No, wiadomo, ale jeszcze o tym nie wiesz, bo książę do ciebie napisał.
4: Wiecie, śmieszki śmieszkami, ale tam przynajmniej jakieś mieszkania są.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: A u nas jest Alex Warren. Też fajnie.
0: Mikrokawalerka.
3: La mikrokawalerka.

0: Najgorętsze hity, dzięki którym szybciej jedziecie do pracy. 16 minut po godzinie 7 to Axwell i Bon, Whatever Turns You On, za nami w RMF Max.
1: A dla was jak zwykle ciekawostki na calutki fajny dzień. I słuchajcie, Trump ma nowy pomysł.
0: Najlepiej.
1: Chciałby zmienić nazwę, tym razem cieśniny Ormus.
2: O.
1: Zapytacie na jaką?
0: No
1: już,
0: na jaką?
1: Już tłumaczymy. No otóż chciałby, żeby się nazywała cieśniną Trumpa.
2: No bo cieśnina Trumpa to mu będzie dużo łatwiej zapamiętać. No jak ona się nazywała? A, tak jak ja, to okej. RMF Max.
1: Fajna nazwa na Ormus to byłoby, nie wiem, przewóz albo przepust. Dajcie spokój.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeże skrzydło z kurczaka. Za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
7: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
2: Gratulacje!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jaki wykonał.
7: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na

0: rmfmax.pl.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Dobrze mówi Miley Cyrus. Kupcie sobie kwiatki z rana, dzień będzie od razu lepszy. Z Flowers w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Można też kawę wypić, dzień będzie lepszy, ale można też się zgłosić do zabawy w RMF Max. We Wstawaj, nie udawaj, to już w ogóle będziecie mieli super dzień.
3: Do tablicy proszę. Tak się właśnie nazywa ta zabawa, w której możecie wygrać 100 polskich złotych kieszonkowego, tylko najpierw trzeba znać odpowiedzi z kategorii biologia.
4: Z klasy 5 szkoły podstawowej i to jest bardzo ważne. Jeśli teraz jedziecie samochodem do szkoły i macie towarzysza, towarzyszkę, bąbelkę, tak, którzy może będzie mógł wam podpowiedzieć, to warto się zgłosić, a trzeba tylko pod SMS-em pod numer 3001 wysłać nazwę waszej drużyny. To jest absolutnie SMS zwykły, bez żadnych kosztów dodatkowych.
0: No właśnie, już miałam dodawać, że to jest SMS, za który nic nie płacicie, ale Mateuko wam powiedział, także to jest super podpowiedź od nas, a później podpowiedzi to już sami sobie będziecie musieli ogarniać, ale stówka do zgarnięcia, warto.
3: Wyślij nazwę swojej drużyny na 3001.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nazwa naszej drużyny? Wstawaj, nie udawaj? Czy coś innego szukamy?
4: Wakuole.
3: Nie najmądrzejsi.
0: Wakuole. Super, biorę to, no.

0: czyli robi nam bardzo przyjemny czwartkowy poranek w RMF Max. 7:33, a my zaczynamy zabawę.
1: Natalia i Mateusz.
2: Do tablicy, proszę.
0: Tak. Matko Bosko,
3: pytania są z zakresu biologii, z około 5 klasy podstawówki. Zgłaszaliście się do nas nazwami drużyn. Zgłoszenia były piękne, ale wybraliśmy drużynę.
0: Moniki, siemano Monika.
4: Hej, hej.
2: No Monika, jak się nazywacie?
4: Mitochondrie.
0: Yeah.
2: Skąd pomysł na nazwę, że tak zapytam?
4: Biologii.
0: No, no właśnie, no, super.
2: Wszystko Dobra. Się pięknie układa, bo pytania też mamy z biologii, także mam nadzieję, że twoja drużyna jest gotowa. Ile was tam w drużynie jest aktualnie?
4: Już tylko ja.
2: Okej.
0: Okay. Okay. Ale
2: silna,
0: spokojnie.
2: Jednomyślna drużyna, to jest super.
0: Monika, sama sobie świetnie poradzisz, skoro wiesz, to są mitochondria, to już jesteś mądrzejsza od nas. Więc
2: to prawda.
0: Monika, dajemy ci dwa pytania, odpowiadasz na dwa pytania, stówka kieszonkowego dla ciebie i dla bąbelka jest
3: wjeżdżam,
0: twoja.
3: Wjeżdżam z pytaniem. Wymień dwa układy, jakie wchodzą w skład budowy człowieka.
4: Pokarmowy i rozrodczy.
0: Dobrze!
2: Skąd wiedzieliśmy, że padnie rozrodczy? My się teraz wszyscy powinniśmy zacząć śmiać.
0: Nie wiem, zupełnie nie wiem.
2: Ale zaliczamy. Dobra, teraz może być trochę trudniej. Jak się nazywa, uwaga, podaj nazwę, to jest mikroskopijny, jednokomórkowy organizm zaliczany do królestwa protistów, który porusza się za pomocą rzęsek.
3: To jest popularne. Organizm popularny na biologii. Mogę powiedzieć,
2: popularny,
3: że
2: popularny też w szafie.
3: Odpowiem, że tak, nie bucik.
4: Mają?
3: Nie.
2: Mały. Ale
3: jednokomórkowy.
2: Też na P.
3: No, na panto. Pantofelek.
4: Tak
3: jest!
0: Pantofelek, oczywiście, że tak. Monika, ale przyznaj się, to było
2: ale
0: trudne pytanie.
2: Pająk to było blisko.
0: Pająk był super.
3: Ale...
4: Było trudne, ten budzik mnie zmylił.
3: No właśnie. Myśleliśmy, że ci coś tutaj podpowie. No ale właśnie
2: ale
3: ustawiłaś...
2: Monika, stówka leci do ciebie. Co tak. ty na to?
4: Super, no super. Się
2: przyda się takie
4: dziękuję.
2: Kieszonkowe, co? Na no, początek roku szkolnego.
3: To jest dla pomocy naukowej, co właśnie weszła do szkoły.
0: Dokładnie, repetytorium na maturę się kupi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: No tak, przypominamy, ostatni dzień lata, no w zasadzie już tutaj się gdzieś kręci, także my tematy szkolne, okołoszkolne, no i gipsa też wam gramy.

0: Reklama.
1: 1,5 litra czystej przyjemności. Kubuś Water dzisiaj u nas gości. Owocowa nuta bez konserwantów w składzie. Każdy go chętnie w koszyku kładzie. Pijemy wszyscy, mały oraz duży. Ten wielki rozmiar najlepiej nam służy. Napój Kubuś Water 1,5 litra, cały asortyment, jedynie 3,49 za sztukę. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotalików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.

0: Ale to jest fajny numer. Eli Oaks i Reasons za nami w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: A przed nami wiadomości, które dobrze nastrajają na cały dzień. Dzisiaj trzeba być już w gotowości bojowej, trzeba trzymać kciuki, ponieważ Mistrzostwa Europy są w siatkówkę. Dzisiaj gramy z Holenderkami mecz o godzinie 16. Jest dobra informacja. Holenderki można zdominować mentalnie i sprawić, że się zatną, a wtedy już nie wrócą do gry. Tak przynajmniej twierdzą eksperci, czyli nie my.
4: No i wiadomo, że jakby bardzo dobrze twierdzą, bo każ na przykład takiej Holenderce powtórzyć stół z powyłamywanymi nogami albo chrząszcz brzmi w trzcinie, to się można zaciąć dobrze, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To ja się mogę zaciąć od tego i się zdominować, dać od razu.
4: No, a co dopiero Holenderki?
0: Z powyłamywanymi.

0: To Denzel, Don't You Know, Pumper Up. Don't You Know, już prawie ósma i za chwilę Ania Łopuszańska z najnowszym flashem. Zostańcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Podlasie 97,5 FM.
6: I kochani, nadszedł czas na flash z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie. Na S8 na Dolnym Śląsku w rejonie Sycowa może się teraz korkować. Problemy generuje zepsuta ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Częstochowa idzie w ślady Krakowa. 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matejszczyka i Rady Miasta. Inicjatorzy chcą odwołania prezydenta, bo ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. A w stolicy Małopolski dziś późnym popołudniem mija termin na złożenie podpisów poparcia w Miejskiej Komisji Wyborczej. Takich podpisów kandydaci na prezydenta Krakowa muszą zebrać co najmniej 3000. Kto w takim razie może spać spokojnie, to już pytanie do Maćka Sołtysa.
8: No, na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandra Owca z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bochyńczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji.
7: Kłopoty ma faworyt w wyborach Łukasz Gibała. Wcześniej uzyskał niemal 5,5 tysiąca podpisów, ale w poniedziałek Komisja Wyborcza odrzuciła jego zgłoszenie, uznając większość za nieważne z powodu braku słowa Kraków przy adresie mieszkańca. Moskwa zamyka niemieckie ośrodka Instytutu Goethego na terenie Rosji. Informację przekazał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. To jest odpowiedź na decyzję Berlina. Przypomnijmy, Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. A tak, sprawę skomentował Władimir Putin.
9: A gdzie te kazacieństwa?
7: Ale gdzie są dowody? Jego zdaniem, oskarżając Rosję, rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merza. 10-minutowa przerwa w meczach w hołdzie dla Leo Messiego. Argentyńska Federacja Piłkarska zdecydowała, że wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane. Kibice i zawodnicy będą mogli podziękować legendarnemu piłkarzowi. 10 minuta we wszystkich kategoriach po to, by owacją na stojąco podziękować Lionelowi Messiemu za występy w drużynie narodowej. Słynny Argentyńczyk w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Grał z dziesiątką na koszulce. Na tegorocznym mundialu z broniącą tytuł Argentyną dotarł do finału. Rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. No a za moment więcej sportu. Zostańcie z nami.

0: Reprezentacja Polski w Soka wywalczyła awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Essen w Niemczech. Biało-czerwoni pokonali Chile 7-3. Autorem dwóch goli Jan Peda, który był blisko hat-tricka.
1: Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki.
0: W 1/8 Polacy zagrają w piątek, a dziś czekają nas siatkarskie emocje. Polki powalczą awans do fazy medalowej Mistrzostw Europy. Czeka ich starcie z Holenderkami, z którymi wygrały m.in. w tegorocznej Lidze Narodów.
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Vienela, gdzie miałyśmy trochę na początku z tym trudności.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
0: Dziś wciąż ciepło, 21 stopni zobaczymy w Trójmieście, w Suwałkach bardzo podobna temperatura, 21 to również Poznań, 22 kreski zobaczymy w Białymstoku, 24 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. Poza tym będzie trochę słońca, ale będą też ciemniejsze chmury, które spowodują przelotne opady deszczu, biometr niekorzystny.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
6: Hity na maksa. Ania, straszysz tym niekorzystnym biometem. Jaki masz patent na to, żeby sobie poprawić samopoczucie w takim razie?
0: Ja sobie kawą poprawiam samopoczucie i właśnie idę sobie zrobić.
7: A ja mam dobry pomysł. Trzeba powiedzieć, ten biomet, dajcie spokój.
6: Ania, następnym razem tego oczekujemy, okej?
0: Dobrze.
6: Biomet, dobrze.

0: O, Jamali Policeman, nieśmiertelny klasyk na antenie RMF Max. 9 po 8 właśnie w ten sposób was pobudzamy, dodajemy wam mocy, dodajemy wam energii, ale nie tylko.
1: Dajemy wam też okazję, żeby wygrać naprawdę porządne pieniądze, bo jeszcze tylko dziś i jutro można spróbować zgarnąć 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
2: Pomyśl sobie tak realnie. Jest opcja, żeby wygrać. To są ostatnie okazje i z wszystkich ludzi na świecie teraz tylko o tym wiemy my. No wiecie wy, no ekipa RMF Max.
0: Jak zgłosić się do zabawy? Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
2: Ale nie wykluczamy tych, którzy wolą klikać w komputery rmfmax.pl. Tutaj też wasze zgłoszenia są przyjmowane.
1: No i to jest proste. Pyk, pyk, pyk, klik, klik, klik i możesz zgarnąć 15 koła, no.

0: Somber, tak jak i my wszyscy, nie jest gotowy na czwartkowy poranek, w ogóle na czwartek, ale spokojnie, jeszcze się zbierzemy do kupy, jeszcze będzie dobrze, ale wcześniej musimy się trochę, wiecie, nastawić, nakręcić tak. I rozerwać, no.
1: Także ekipa, słuchajcie, super, że jesteście z nami, my was uwielbiamy, szanujemy i chcemy wam pomóc się pokazać.
0: Szanujemy was.
1: I żebyście wy wszyscy, co nas słuchacie, poznali się lepiej, także czas na pierwszy przegląd talentów w poranku RMF Max.
2: Mordeczko, jaki masz talent, co potrafisz robić, jak absolutnie nikt inny, bo nie. Być może kogoś naśladujesz, być może coś zbierasz, być może masz jakąś umiejętność, jak na przykład ja potrafię ruszyć jednym kciukiem, zobacz. Kciukiem dostawiam, że niby ten palec jest oderwany.
0: Niesamowite. Magiczna sztuczka. No. Ja mam na przykład taki talent, że potrafię poznać, jak leci One Direction, piosenka, to wiem, który chłopak śpiewa.
1: Mocne.
2: No. To jest talent.
1: Taki, że jak posprzątam w kuchni, to za 15 minut trzeba poprawić.
2: Głosówka na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama. Pokaż się Polsce, pokaż swój talent.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na ciebie wyśmienite, świeże mięso drobne z indyka w super cenie. Jedynie 21,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na ciebie w twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł.

0: na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99 teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: ci toć.
1: Z tej strony Krzychu.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
3: Hi, this is Denzel.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: pracuj ciężko i ciężko też się baw. Także bawimy się ciężko w czwartkowy poranek.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Jaka nasza ekipa, która nas jest z nami od samego rana, jest świetna. To się zaraz przekonacie. Chcę wam przedstawić znakomite osoby ze znakomitymi talentami.
4: Bo to
3: wielki przegląd.
4: To jest nasz świetny program, który tworzycie razem z nami, w którym pokazujecie, jakie macie ukryte talenty. Na przykład Dominika ma super talent.
5: Mam taki talent, że wracając z pracy przy trzech kotach widzę tu narzegane, tu coś rozwalone i zawsze wiem, który narzygał, który rozwalił. To po prostu po ich minach widać, nawet po tym, w którym miejscu to się zrobiło.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest talent Dominiki, czy jednak kotów.
3: To
0: różnie rozpatrywać.
3: Cieszymy się, że mogliśmy cię poznać, Dominika.
4: Tak. Jeden kot powie tak, drugi kot powie tak, ale jeszcze mamy talent od Justyny.
6: Moim ukrytym talentem jest bycie największą kaleką. Jak zastanawiacie się, kto zaliczył najwięcej słupów, bo ich nie zauważył, to właśnie ja.
0: Ja bym chciała zobaczyć filmik. Chociaż muzyka. Jeden.
4: Koniecznie nam podeślij, Justyna, ten filmik. Jak wpadasz w słup?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jeżeli macie jeszcze jakieś ukryte, mniej lub bardziej talenty, to śmiało głosówki na Messengerze, Instagramie do RMF Max są w zasadzie wasze. Czekamy.
3: Wszystkie linie otwarte.

0: ekipę zebrać ze Szwecji, to tylko Szwedzi mogli. Swedish House Mafia i Lykkeli, proszę bardzo. Jest pięknie o poranku, 8:39, wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Bo oni byli akurat w Szwecji, wiadomo. Wszyscy, ale teraz jesteśmy wszyscy myślami w Gdańsku i sercem, bo tam już za 3 lata po mieście ma hulać najdłuższy w Polsce tramwaj i ma mieć, uwaga, bagatela, 47 metrów i zmieścić, uwaga, 300 pasażerów.
2: Pardon, to ja przepraszam, bo to wsiadasz z tyłu, wysiadasz z przodu i jesteś zupełnie na innym przystanku i on nawet nie musi ruszyć.
0: Stop, ale przecież Gdańsk to w zasadzie trzy miasta, Trójmiasto. No to w sumie masz po 15 metrów z kawałkiem na miasto, to jest jakby słabe. Gdańsk, co jest? Puszerka.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Bawi się absolutnie cały samochód, bawi się całe biuro i to wszystko z RMF Max. Bez przerwy to... 10 do 9 to White 2115.
1: Natalia i Mateusz. 10 do 9, ale o tym miejscu, o którym teraz powiemy, jest godzinę wcześniej, także też już tam chyba zdążyli wstać, bo król Karol, uwaga, szuka. Król Karol szuka pomocy kuchennej. Oferuje, uwaga, w zamian mieszkanie w pałacu Buckingham, 13 tysięcy złotych pensji miesięcznie, a do tego zniżki w królewskich sklepach i uwaga, nie trzeba mieć doświadczenia.
2: Wow, to brzmi mega atrakcyjnie taka oferta.
1: Prawda?
2: Tylko ciekawe, co można sobie kupić w królewskim sklepie. Korony? Złoto na kilogramy?
0: Karoce?
3: Nie, to jest królewski problem.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: A przy okazji, dziewczyny, po co czekać na księcia z bajki, jak można wbić do króla do kuchni? No. I też fajnie.

0: Harry Styles i Acid Was na 4 minuty przed godziną 9. Koniecznie zostańcie, bo już za chwilę flash. Do tego będzie prognoza pogody. No i trzeba wiedzieć, co założyć pod kożuch. Kąpielówki czy koszulkę?
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
7: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxikosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl. I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie, 97 i 5 FM.
6: Minęła godzina 9 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. We fleszu o 9 ważne informacje dla kierowców. Od dziś obowiązują nowe zasady, między innymi dodatkowe ograniczenia przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
7: Świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów karnych oznacza dodatkowe szkolenie, a dwa poważniejsze wykroczenia mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
6: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Nowa hala sportowa powstanie przy szkole podstawowej numer 4 w Łomży. Będzie służyć nie tylko uczniom, ale w sytuacjach zagrożenia również mieszkańcom jako schron, który pomieści 1000 osób. Władze miasta podpisały już umowę z wykonawcą. Zgodnie z umową budowa schronu powinna zakończyć się w grudniu tego roku, a nowa hala sportowa latem 2029 roku. O poranku w RMF Max szybki rzut oka na pogodowe mapy. Przed nami kolejny piękny dzień na Podlasiu, prawie z bezchmurnym niebem i temperaturą na poziomie 22 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. W RMF Max przypominamy, że jest już dostępna pełna lista 72 projektów zakwalifikowanych do nowej edycji budżetu obywatelskiego Białegostoku. Wśród nich jest 31 projektów ogólnomiejskich, 27 osiedlowych i 14 szkolnych.
8: Wśród 27 zadań osiedlowych najwięcej zakwalifikowano do głosowania sąsiedli Nowe Miasto 4, do Ilidy 3, Wygoda 3.
6: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W rękach mieszkańców tym razem jest 15 milionów złotych. Listę wszystkich projektów znajdziecie na bo.białystok.pl, a głosowanie ruszy 24 września. Tenisiści stołowi do Ilid Białystok rozpoczęli sezon Lotto Superligi od porażki, ale zdobyli cenny punkt z Olimpią Grudziądz. W całym spotkaniu ulegli rywalom w pojedynkach 2-3. W niedzielę w hali zespołu szkół rolniczych drugie spotkanie ligowe. Rywalem białostoczan będzie Orlicz Suche Dniów. Początek meczu o 16:00. Pozostajemy jeszcze przy tenisie stołowym, bo prezes klubu Piotr Anchim na antenie RMF Max opowiedział o celach na ten sezon. Posłuchajcie, kto gra w tym roku w Doilidach.
9: Amireza Abbasi, zawodnik z Iranu, przyszedł do nas z Akademii Zamojskiej Zamość. W tamtym roku miał 4 ranking w Lotto Superlidze, zmienił barwy klubowe. Bardzo waleszczy zawodnik, grający widowiskowo. Drugim zawodnikiem nowym, który do nas doszedł, jest Samuel Kulczycki, niegdyś mistrz Niemiec z niemieckim klubem Ochsenhausen, mistrz polski drużynowy z Dekorblasem Działdowo. Trzecim zawodnikiem, doskonale Państwo znacie, jest Piotr Chodorski, drugi sezon do Ilidach.
6: Jest też zawodnik rezerwowy.
9: Zawodnikiem rezerwowym oraz osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika drużyny, jest też Piotr Michalski.
6: Mówił Piotr Anachim, a teraz pora już na wieści od synoptyków.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Bardzo ładny i pogodny dzień prognozują dziś na Podlasiu synoptycy. Do południa możemy liczyć prawie na bezchmurne niebo. Po południu na horyzoncie mogą się pojawić jakieś pojedyncze obłoki, ale nie spadnie z nich ani jedna kropla deszczu. Wartości na termometrach też będą przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie stosunkowo niskie. Biomet jest neutralny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Kochani, tak się to życie ułożyło, że mamy 4 minuty po 9. Co, coś byście dodali do tego?
4: Tak, że jest czwartek też. To jest, to może być szczęśliwy moment.
5: To ja to powiem. To byśmy się niestety pożegnali z wami.
4: Dziękujemy. To był wspaniały czwartkowy poranek. Filip Kliber,
3: Natalia Kawałek
5: i Mateusz Marek.
4: Ale spokojnie, Wstawaj, nie udawaj, kończy. Ale to nie oznacza,
3: że
4: nie ma hitów na maksa. How does it feel? Dub dogs. Ho!
3: Zrób jeszcze raz, Filip. Bo nie zrobisz.

To jest Tymasz, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Może jeszcze nawet nie wiesz, co będziesz dzisiaj miał. No na pewno będziemy mieli wspólne, udane przedpołudnie w RMF Max. Odpalamy byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy z wami. No oczywiście też w robocie. Przemek Kumera zostaje do 12. Servus.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: I po reklamie.

One Wanted Love, Illenium, Eli Goulding, RMF Max Podlasie. Ja wiem, czego potrzebują zawodnicy Jagiellonii, Białystok. Oni potrzebują przede wszystkim wsparcia. Trzymania kciuków. Lech Poznań, Jagiellonia, Białystok szykują się dzisiaj na mega starcie, bo to nie jest takie zwykłe granie, to jest prawdziwy hit ekstra klasy, no bo obie ekipy to jest aktualnie najsilniejsza piłkarska banda w Polsce i to są właśnie ekipy, które będą nas reprezentować także w europejskich pucharach. No trzeba przyznać, że Poznaniacy są troszkę bardziej faworytem tego spotkania, ale Jaga na pewno nie zamierza robić za tło na tym spotkaniu. Słuchajcie, dzisiaj o 20:30 pierwszy gwizdek w tym meczu. A propos tego gwizdka, to też jest dowód na to, że Jagiellonia Białystok się w Polsce szanuje, poważa, bo sędziować będzie sam Szymon Marciniak, a jednak o czymś to świadczy. Kto się na spotkanie w kierunku Poznania nie wybiera, to od 20:30 wiecie, co robić z kciukami. Rangersów się udało wyeliminować, 6 bramek pyknąć Iberii, 5 strzelić Rakowowi, to z Lechem Poznań mielibyśmy sobie nie poradzić. Mam takie przeczucie, czuję w kościach, że będzie dobrze.

0: to jest naprawdę dobra akcja. Przypomnij sobie swój numer telefonu. W RMF Max ogłaszamy szczęśliwy numerek, a właściwie 2, 3 i 9. Jeśli macie 3 i 9 w numerze telefonu, to macie szczęścia najwięcej. Przez 7 kolejnych minut w zabawie Casa de Palma mnożymy każdego waszego SMS-a razy 600, ale kto ma 3 i 9, podwajamy. A co? Ślemy teraz hasło Max pod numer 7327. Taki SMS kosztuje 3,69 i możecie wygrać 15 tysięcy złotych. Max na 7327.
1: Max! Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Płyn Domestos 0, 750 ml. Cały asortyment. Jedynie 8,99. Ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Nektarynka jedyne 5,99 za kilogram. Oraz majonez napoleoński Mosso 620 gramów. Tylko 9,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
10: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
9: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
10: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
8: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: 9 września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Bardzo ładny i pogodny dzień prognozują dziś na Podlasiu synoptycy. Do południa możemy liczyć prawie na bezchmurne niebo. Po południu na horyzoncie mogą się pojawić jakieś pojedyncze obłoki, ale nie spadnie z nich ani jedna kropla deszczu. Wartości na termometrach też będą przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie stosunkowo niskie. Biometr jest neutralny.
6: RMF Max. RMF Max Podlasie.

Dracula, ale zupełnie niegroźna w tym wydaniu. Tame Impala, Jenny, jej remix to jest RB w Max Podlasie. Ciekawe, czy trzeba się bać prognozy pogody. No za chwilę się okaże, punktualnie o 10:00. Kolejna prognoza, zajrzymy także do flesza dla naszych podlaskich okolic. Co po 10:00, do między innymi jakby parę dobrych słów na temat Straży Miejskiej w Białymstoku. Ktoś musi, a z jakiej okazji to po 10:00 wam wytłumaczę. Będziemy także podsumowywali sezon na białostockiej Florydzie. Tłumy były, w jakiej liczbie, o tym także po pełnej.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Valdin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Karolina.
10: Marek.
9: Zuśka.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Hey, it's Dua Lipa.
13: Hey, this is Kygo.
14: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Podlasie 97 i 5 FM.
17: Jest 10 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam, zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Były długie, a jeszcze się wydłużyły. Mowa o kolejkach do lekarzy na kolonoskopię czy rezonans magnetyczny. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za część tych, które są wykonywane ponad plan. Co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
18: Według danych Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się o 104 dni, a w trybie pilnym o 97 dni. Także pracownicy szpitali potwierdzają, że zmiany w finansowaniu wpłynęły na terminy. Pacjenci mogą szukać też szybszych terminów, na przykład kolonoskopii w ramach badań profilaktycznych.
17: Ten program dotyczy jednak osób, które mają od 40 do 65 lat, dodaje Michał Dobrołowicz.
16: Słuchacie RMF Max Podlasie.
17: Po weekendzie w Białymstoku ruszają ćwiczenia pod kryptonimem Szklana Pułapka 26.
19: Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czy one działają, jak one działają w sytuacjach kryzysowych. Jest również sprawdzenie, jak współpracują organy i służby mundurowe, także organy administracji samorządowej, tej szczebla wojewódzkiego, ale też szczebla powiatowego, nauczenie się dobrych praktyk oraz sprawdzenie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
17: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Ćwiczenia odbędą się we wtorek przy ulicy Handlowej 6 w Białymstoku. Jak będą wyglądać? Usłyszycie to już w kolejnych fleszach RMF Max. Dzień wcześniej, bo w poniedziałek, kierowców czekają utrudnienia na Sikorskiego w Białymstoku na odcinku od ulicy Niskiej do ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie tam remontowany asfalt, a prace potrwają do 12 października. Tymczasem kolejne miejsce w Białymstoku ma szansę na metamorfozę. To położone przy ulicy Pałacowej plac imienia Jerzego Korolkiewicza. Ma on zostać zrewitalizowany, będzie na nim jeszcze więcej zieleni, zapowiedział w mediach społecznościowych wiceprezydent miasta. W tym roku gotowa ma być dokumentacja projektowa, a rozpoczęcie tej inwestycji planowane jest na przyszły rok. Przed nami pierwszy wrześniowy weekend. Jeśli nie macie planów, to możecie się wybrać na festyn rodzinno-sportowy na bulwarach przy ulicy Włókienniczej.
0: Festyn właśnie rodzinny, rekreacyjny, ale też przede wszystkim sportowy, bo sporo klubów, związków sportowych zapowiedziało swoją obecność. No, pani radna Jowita Chudzik jest przewodniczącą Komisji Sportu i zgłosiła właśnie wniosek do budżetu, który został wprowadzony głosami właśnie radnych na kwotę 50 tysięcy złotych, aby właśnie w tym dniu zorganizować tutaj ten festyn.
17: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Festyn w niedzielę między 12 a 16. A na koniec krótko hit ekstraklasy. Jagiellonia gra dziś zaległy mecz z Lechem Poznań. O 20.30 zagrają dwie polskie drużyny, które awansowały do Ligi Europy. I to był Flash RMF Max o godzinie 10 w skrócie. A to oznacza, że przed nami już świeże prognozy synoptyków. A kolejna świeża porcja newsów wraca już za niespełna godzinę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na czwartek dla naszego regionu. Dopiero po południu na horyzoncie mogą się pojawić jakieś niegroźne obłoki, ale spokojnie, meteorolodzy nie zapowiadają na dziś opadów. Specy z IMGW zapowiadają za to bardzo przyjemne wartości na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej z zachodu. Ciśnienie jest raczej niskie, biometr obojętny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: A że co, że już? Że po 10 jest, to ja nawet się nie zorientowałem, że już zaczynamy kolejną godzinę z byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Z wami cały czas troszkę zaskoczony Przemek Kubera.

Sorry Papi w RMF Max. No ja też pomyślałem sobie, że powiem sorry, zatrzymam się na chwilę, przypomnę wam, że podcasty, które w RMF Max dla was tworzymy cały czas, także w tym sezonie będą dostępne, będą tworzone, a nawet jest taki podcast mega pracowity, gdzie dziewczyny w wakacje nawet nie zwalniały. To oczywiście Hi Papi, to oczywiście Ada Krysian. Dziewczyny cały czas działały, działają, działa także Karin Cińska z próbą mikrofonu, najciekawsze wywiady. Słuchajcie, to wszystko możecie znaleźć na YouTube'owym kanale RMF Max, no i też na naszej antenie weekendową porą.

0: Reklama.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki.

0: wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Majka. Karolina.
5: Wojtek.
6: My name is Alex Warren.
7: Hello, this is September.
8: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Podlasie 97,5 FM.

David Guetta, jak się z kolegami, z Alokiem i zresztą zbierze, no to wiadomo, że wysmaży taką nutkę. Run, Run, River to Angels Above Me. Słuchacie, RMF Max Podlasie. Niestety pewnie słyszeliście już parokrotnie, że wakacje się skończyły, ale lato cały czas ma się dobrze. To jest taki czas podsumowań. Białostocka Floryda, czyli do Ilidy, no można powiedzieć, że robi podsumowania i sufit został przebity, bo w tym sezonie sprzedano ponad, trzymajcie się mocno, 113 tysięcy biletów. Najgorętszy dzień na Dojlidach, no, w Ośrodku Sportu Wodnych w Białymstoku, to 28 czerwca. Przez bramki przeszło ponad 5700 osób, także rekord dziennej frekwencji pobity, a poprzedniej z 2015 roku może odejść na emeryturę. W sierpniu 37 tysięcy razy wchodziliśmy na teren Ośrodka Sportu Wodnych do Ilidy. Jeśli chodzi o sprzęt wodny, to królowały zdecydowanie rowerki wodne, bo łącznie wypożyczono ich prawie 5 tysięcy. Znaczy, no rowerków tyle nie mamy, ale tyle razy na rowerkach śmigaliśmy. No to co, to w kolejnym roku trzeba będzie się za to bicie rekordu wziąć

0: Boy wjeżdża w RMF Max, to ja też tak, na szybko, z takim pytaniem. Kto by chciał 15 tysięcy złotych od RMF Max? Widzę rękę w górze, bardzo się cieszę, bardzo proszę drugą ręką złapać za telefon i wysłać zgłoszenie. SMS, hasło MAX na numer 7327 za 3,69. Tak właśnie wchodzicie do gry. O 15 tysięcy złotych, o inne super nagrody. Szczegóły także na naszym www, a ten SMS to ja przypomnę, to jest MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Tu Ola i Jarek.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Cześć, tu Oskar Sims.
22: Hello, this is September.
23: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Podlasie 97 i 5 FM.
13: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na czwartek dla naszego regionu. Dopiero po południu na horyzoncie mogą się pojawić jakieś niegroźne obłoki, ale spokojnie, meteorolodzy nie zapowiadają na dziś opadów. Specjal z IMGW zapowiadają za to bardzo przyjemne wartości na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej z zachodu. Ciśnienie jest raczej niskie, biometr obojętny.
20: RMF Max. RMF Max Podlasie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

bąbelkami. Usiadło Kłebo, Daria Zawiało w Bubble Tea. To jest RMF Max Podlasie. Za chwilę godzina 11, punktualnie o 11. Flash, prognoza, pogody. To teraz dobre słowa, obiecane dobre słowa na temat Straży Miejskiej. Straż Miejska w Białymstoku będzie świętowała swój okrągły jubileusz. 35 lat minęło jak jeden patrol. Także słuchajcie, jutro główne obchody na rynku Kościuszki. Szykuje się naprawdę niezły zlot mundurowych. Od 7 strażników się zaczynało w 91 roku. Teraz team Straży Miejskiej w Białymstoku to jest 120 osób. Ja wiem, jak to jest. Zazwyczaj się na Straż Miejską narzeka, że niepotrzebni, że tylko te mandaty, że tylko te blokady na koła zakładają, ale warto pamiętać, że oni się w mieście po prostu przydają, nawet jeżeli do końca ich na pierwszym planie nie widać. To jutro ich zobaczycie na rynku Kościuszki. Od ekipy RMF Max Podlasie, oczywiście dla Straży Miejskiej z Białegostoku 100 lat.

0: dodatku. Kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.

0: Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Cześć.

0: 5FM.
1: Jest godzina 11 w RMF Max Podlasie. To czas na skrót najważniejszych informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych GUS. Mediana oznacza, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. I jakie zawody znajdują się w tej górnej połowie?
2: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy złotych brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto, na rękę to w granicach 4000, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Na co wydać 15 milionów złotych? Będą się nad tym zastanawiać mieszkańcy Białegostoku. 24 września ruszy głosowanie w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Zakwalifikowały się do niego 72 projekty.
3: Białostoczanie będą mogli wybierać pośród projektów ogólnomiejskich dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy psychologicznej, komunikacji miejskiej, wydarzeń integracyjno-kulturalnych, upamiętnień osób i wydarzeń, zagospodarowania terenów. Jeśli chodzi o osiedlowe, to modernizacja dróg osiedlowych, organizacja wydarzeń integracyjnych, zagospodarowania terenów zielonych, budowa placów zabaw, a szkolne to modernizacja wnętrz szkolnych, budowa obiektów sportowych, zagospodarowanie terenów.
1: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Projekty będzie można poznać bliżej w niedzielę 13 września podczas białostockiego festynu obywatelskiego na placu przed Teatrem Dramatycznym. W Łomży natomiast do nowej edycji budżetu obywatelskiego zakwalifikowano 43 projekty, podzielone niemal porówno na zadania ogólnomiejskie oraz osiedlowe. Głosowanie ruszy 15 września i potrwa do 2 października. We Fleszu o 11 wracamy do Białegostoku. W centrum miasta na placu Jana Pawła II można oglądać wystawę 35 lat Straży Miejskich Miast Unii Metropolii Polskich. Pokazuje historię i rozwój formacji, które zaczęły powstawać na początku lat 90. wraz z odrodzeniem samorządu terytorialnego. Jutro o 12 na rynku Kościuszki odbędą się centralne obchody święta. Wielkie sportowe wyzwania stoją w tym sezonie przed tenisistami stołowymi do Elit Białystok. Drużyna ma za sobą świetny występ w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wszystkie 3 spotkania zakończyła zwycięstwami, zapewniając sobie awans do 1/8 finału europejskich rozgrywek. Przypomnijmy, jakich rywali wylosowała drużyna.
4: Losowanie już było. Polosowaliśmy, uważam, niezbyt dobrze. Dobrze sportowo, czyli jest rywal w zasięgu, jakby niezbyt dobrze marketingowo, bo wylosowaliśmy polską drużynę Orlic Suchedniów w 1/8 Ligi Mistrzów, ale uważam, że sportowo stać nas na zwycięstwo z tą drużyną na pewno i tym samym stać nas na poprawienie wyniku z poprzednich lat, gdzie możemy awansować do 1/4.
1: Mówił prezes klubu Piotr Anhim. Teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. Pogoda niczym nas nie zaskoczy. Specy z IMGW zapowiadają, że druga część dnia będzie pogodna, słoneczna, a na termometrach 22, maksymalnie 23 stopnie. Na horyzoncie wprawdzie mogą się pojawiać jakieś pojedyncze chmury, ale one nie przyniosą ze sobą opadów. Za to wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie raczej niskie, biometr neutralne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. W każdej chwili Max nadaje hit.
5: No ale też po 11 tych chwil, tych hitów będzie naprawdę sporo, obiecuję, możecie mnie trzymać za słowo. Czy to się zrymowało? Nawet jeżeli tak, to sorry, przypadkiem Przemek Kubera z wami. To jest kolejna godzina z Byle do obiadu w RMF Max. Fajnie, że jesteście. A jak już wpadliście, to oczywiście zostańcie na troszkę dłużej, początek tej godziny. To trzeba ogarnąć, tak wiecie, na spokojnie. Może kolejna kawka w pracy, może chwila przerwy. Temper City i Self Aware w RMF Max pod tą kawkę. To już teraz.

Kaczyńskiego, Oskara Cemca, to moglibyśmy w RMF Max Podlasie właściwie grać bez końca i by się pewnie nie zgundziło. Cyrpsu i bez końca za nami, a przed nami 23. edycja filmowego Podlasia atakuje. Ta edycja wjeżdża na ekrany niczym kombajn w pole. Można cały czas zgłosić swój film. Do 2 października tego roku do udziału są zaproszeni wszyscy filmowi ninja z Podlasia. I ci, którzy debiutują i Starzy Wyjadacza, nawet ci, którzy kiedyś statystowali tylko w reklamie lokalnego Kepsa. Słuchajcie, wasze dzieło filmowe nie może być dłuższe niż 30 minut. To może być fabuła, dokument, animacja, teledysk, eksperyment. Ważne, żeby to nie był raczej sitcom. Pokaz nadesłanych filmów 10 października w kinie Forum. Słuchajcie, 23. edycja filmowe Podlasie atakuje. Jeżeli kariera filmowa wam się marzy, no to warto zacząć od małych kroczków. Max. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Better Time z Robin Schulz w RBF Max. To ja teraz zrobię zdecydowanie Better Time wszystkim tym, którzy chcieliby zagrać o kasę De Palma o 15 tysięcy złotych od RBF Max. Kto SMS-a wyśle teraz, w tym momencie, to ja mu mnożę tego SMS-a razy 550, żeby szanse były jeszcze większe. I to tak przez kolejne 10 minut to mnożenie się będzie działo. Słuchajcie, o 15 tysięcy złotych, o inne super nagrody gracie w zabawie Casa de Palma, a ten SMS za 369 to powinien brzmieć mniej więcej tak. Po prostu hasło MAX na numer 7327.
1: MAX. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego.

0: to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: I po reklamie.
3: RMF Max.
1: RMF Max Podlasie.

Jakby co, to jeszcze nie, bo wakacje się owszem skończyły, ale lato trwa. Gibbs i Igo, ostatni dzień lata. To jest RMF Max, Podlasie, no oczywiście jestem po to, żeby podrzucić wam opcję na spędzanie czasu wolnego. Jest trochę przyjemnych propozycji. Jutro przy Mariańskiego w Rokoko Summer. Lubię cię jak lato. Pod gołym niebem cały czas bawić się można. Rokoko Summer od godziny 18 się bardzo mocno poleca. Poleca się także Podlaskie dla ciebie. Festiwal, który wjeżdża już jutro, będzie także rozbrzmiewał w sobotę. Mata, Grupson, Kizo, PZ, BDOS, Kukenita, Problem. A wie, no bardzo dużo, bardzo przyjemnego grania na kampusie Politechniki Białostockiej jutro i w sobotę właśnie. No i można także skorzystać w sobotni wieczór z afterku. After Podlaskie dla ciebie festiwal. To wszystko przy Lipowej, przy Oklawie, sobota, godzina 20.

0: Reklama.
1: Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeża łopatka wieprzowa bez kości czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 11,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 12,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie. W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. Pogoda niczym nas nie zaskoczy. Specy z IMGW zapowiadają, że druga część dnia będzie pogodna, słoneczna, a na termometrach 22, maksymalnie 23 stopnie. Na horyzoncie wprawdzie mogą się pojawiać jakieś pojedyncze chmury, ale one nie przyniosą ze sobą opadów. Za to wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie raczej niskie, biometr neutralny.
6: RMF Max. RMF Max Podlasie.

0: Meduza z Jamesem Carterem i Fastboyem o złych wspomnieniach. Bad Memories, Very Bad Max, ale skoro mamy już czwartek, to znaczy, że coraz bliżej weekendu, a to znaczy, że te dobre wspomnienia pewnie się zbliżają wielkimi krokami. I tego właśnie wam życzę. Ja się zbliżę do was znowu jutro po 9 w RBF Max. Bądźcie z nami koniecznie na już za chwilę. Duet ulubiony, ukochany, czyli Irek Jakubek i Asia Meus, Przemek Kubera. Dzięki za dziś. Do usłyszonka. Pa, pa.
1: To jest nowość.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym.

Avocado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Plac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
10: Minęła godzina 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót najważniejszych informacji z regionu. Marta Tyka, zapraszam. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną eCartDilo, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. A przypomnijmy, przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia. Gdzie wystawione mają być pierwsze e-karty?
11: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne. Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
10: To był Michał Dobrołowicz.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
10: We Fleszu o 12 wraca Szklana Pułapka 26.
12: Ćwiczenia w dniu 8 września pod kryptonimem, pod taką nazwą Szklana Pułapka 26. W tych ćwiczeniach wezmą udział przedstawiciele wojska, straży pożarnej, policji, stacji pogotowia ratunkowego, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.
10: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Te ćwiczenia odbędą się we wtorek w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Handlowej 6. Mają sprawdzić, czy służby potrafią ze sobą współpracować w sytuacjach kryzysowych. We Fleszu w południe sprawdzamy pogodę na czwartkowe popołudnie. Specy z IMGW są zgodni, pogoda na pewno się nie popsuje. Drugą część dnia mamy spędzić na Podlasiu w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. Na termometrach w Białymstoku dziś 22 stopnie. Zaraz po Fleszu więcej pogodowych szczegółów. To warto wiedzieć z RMF Max. Laureat Nagrody Artystycznej prezydenta miasta Białegostoku Jerzy Kalina tworzy film dokumentalny o Tamarze Sołoniewicz. Ta wybitna reżyserka pochodziła z miejscowości Narewka na Białostocczyźnie. Była autorką wielu filmów dokumentalnych i fabularnych realizowanych na Podlasiu. Film ma powstać do końca roku, a jego premiery możemy się spodziewać na początku przyszłego roku. Była kultura w RMF Max Czas na Sport. Jagiellonia Białystok ogłosiła nowy transfer. Którą pozycję wzmocniła?
13: Jagiellonia Białystok wzmocniła swoją lewą obronę. Nowym piłkarzem żółto-czerwonych został, a zresztą posłuchajcie sami.
14: Cześć Jagiellonio, czas się przedstawić, bo jestem twoim nowym lewym obrońcą. Choć w sumie to już się znamy, od dziś znowu liczysz się tylko ty. Bartłomiej Wdowik.
13: Wdowik został wypożyczony do końca obecnego sezonu. Dodajmy, że niewykluczone są kolejne wzmocnienia. Okno transferowe w Polsce trwa do przyszłej środy.
10: A o wszystkim informował reporter RMF Max Robert Bońkowski. A na koniec jeszcze szybkie przypomnienie. Przed nami hit Ekstraklasy. Jagiellonia gra dziś zaległy mecz z Lechem Poznań. Mecz o 20:30. I to był flash RMF Max o godzinie 12 w skrócie. A to oznacza, że przed nami już najświeższe prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko radia. A już za niespełna godzinę wracamy z kolejną świeżą porcją newsów.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. Spędzimy je w towarzystwie słońca i pojedynczych, niegroźnych chmur na niebie. A z prognoz IMGW wynika, że jest nawet duża szansa na bezchmurne niebo. 22, maksymalnie 23 stopnie. Taką temperaturę prognozują na dziś synoptycy w Białymstoku i Łomży. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z zachodu. Ciśnienie po południu ma być stosunkowo niskie, a biometr obojętny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: RMF Max, hity na maksa.
4: Jak w pracy jest z wami super ekipa, to czas w pracy mija zdecydowanie szybciej.
5: Dlatego wszyscy jesteśmy RMF Max. Asia, Irek, dzień dobry.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Wjechało popołudnie do RMF Max i od razu mamy dla was coś specjalnego, ale sorry, nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy mają trójkę w swoim numerze telefonu.
1: 15 tysięcy złotych. 1200 razy łatwiej. Taką mamy dla was ofertę. Jeżeli macie trójkę w swoim numerze telefonu, to właśnie teraz mnożymy wasze szanse na tą kasę razy 1200.
0: Ulala. Kto ma cyfrę 3 w swoim numerze telefonu, ten wysyła Max na 7327.
1: Trójka w numerze telefonu i jeszcze więcej szans na 15 tysięcy złotych.
0: Wyślij Max na 7327.
2: Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. 1,5 litra czystej przyjemności. Kubuś Water dzisiaj u nas gości. Owocowa nuta bez konserwantów w składzie. Każdy go chętnie w koszyku kładzie. Pijemy wszyscy, mały oraz duży. Ten wielki rozmiar najlepiej nam służy. Napój Kubuś Water 1,5 litra, cały asortyment, jedynie 3,49 za sztukę. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Skoda.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
4: RMF Max.
5: RMF Max Podlasie.

0: Najfajniejsze hity, żeby lepiej wam się pracowało w ten czwartek, grają oczywiście w RMF Max.
1: Najważniejsze informacje mamy o pełnej. Dzisiaj dużo się dzieje w kraju. Minister spraw zagranicznych przemawia o tym, o czym mówi. To zawsze wiecie jako pierwsi, słuchając RMF Max. Ale uwagę obserwatorów przykuł nietypowy krawat pana ministra.
0: Piękny, dodajmy, krawat.
1: O, mówi Asia, dla mnie to jest po prostu krawat w muchy, słuchajcie, krawat w muchy.
0: Bardzo
1: muchy,
0: ładny krawat w muchy, no.
1: No, taki kompromisowy. Jak wychodzisz z domu i nie wiesz, co założyć. Czy krawat, czy muchę, krawat, czy muchę. Kochanie, pomóż.
0: Krawat w muchy.
2: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: jeden z tych hitów, przy których bardzo trzeba uważać, co się robi. Bo tak, kto miał w ręce popołudniową kawkę, ten najpewniej ma już pochlapane spodnie. Tak to buja, tak to kołysze. Tame Impala, Loser.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Pięknie to wleciało, Robin Schulz. Odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermanty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęd.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpęd.pl, regulaminy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
15: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Marian, o czym myślisz?
18: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
18: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie. W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. Spędzimy je w towarzystwie słońca i pojedynczych, niegroźnych chmur na niebie. A z prognoz IMGW wynika, że jest nawet duża szansa na bezchmurne niebo. 22, maksymalnie 23 stopnie. Taką temperaturę prognozują na dziś synoptycy w Białymstoku i Łomży. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z zachodu. Ciśnienie po południu ma być stosunkowo niskie, a biometr obojętny.
2: RMF Max Podlasie.

0: Cheat Codes i Demi Lovato, świetny duet, ale bardziej od niego lubię tylko przysłowie.
1: Naprawdę, Aśka uwielbia przysłowie.
0: Mam na dzisiaj fantastyczne przysłowie, słuchajcie. Trzeci tak? dzień września, uwaga. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
1: O Jezu, a dzisiaj krzyczy do mnie czwartek, żeby z napisem poniedziałek nie nosić majtek. Bo dzisiaj wiadomo jest już o 3 dni na nie za późno.
0: Przebierz się.
1: Ważne informacje. Max. Przepraszam, jeszcze bardziej ważne informacje we Fleszu Plus. Prognoza pogody już za parę chwil o 13.
2: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W Twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla Ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebex, Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Valdin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl. I po reklamie.
11: To już 13 w RMF Max Podlasie. Czas na skrót najważniejszych informacji z regionu. Marta Tyka, zapraszam. Powoli już zapominamy, ale jeszcze kilka dni temu mieliśmy wakacje. Sprawdzamy więc, gdzie jeździliśmy najczęściej i ile nas to kosztowało.
12: Turcja była najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem w biurach podróży. To dane z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej, czyli na czele bez zmian, a podium uzupełniły Grecja i Bułgaria. Z raportu wynika, że zagraniczne wyjazdy kosztują nominalnie coraz więcej. Średni koszt rezerwacji wyniósł 9,5 tysiąca złotych. Rok temu było to kilkaset złotych mniej. W przeliczeniu na osobę statystyczny Polak wyjeżdża z biurem podróży zapłacił nieco ponad 3200 zł.
11: Tyle Igor Skrzypek.
13: Słuchacie RMF Max Podlasie.
11: We fleszu o 13 na bieżąco śledzimy informacje z Krajowej Administracji Skarbowej. Niemal 4000 paczek nielegalnych papierosów zabezpieczyli podlascy funkcjonariusze w Siemianówce. Papierosy ukryto w kolejowej cysternie z płynną żywicą wjeżdżającą z Białorusi. Wartość rynkowa przejętej kontrabandy to ponad 77 tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. Politechnika Białostocka będzie współpracować z województwem podlaskim nad RESPACE, czyli Regionalnym Centrum Kształtowania Przestrzeni Odpornych. Obie strony podpisały dziś list intencyjny w tej sprawie. Projekt zakłada rozwój nowoczesnych kierunków kształcenia, oferując młodym ludziom możliwość nauki zawodów w przyszłości bez konieczności opuszczania regionu. To wydarzenie ma promować zdrowy tryb życia i zachęcać białostoczan do aktywności na świeżym powietrzu. Jeśli nie macie jeszcze planów na weekend, to rezerwujcie czas w niedzielę i wpadajcie na ulicę Włókienną na festyn sportowo-rodzinny.
14: Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszamy tutaj wspólnie na festyn sportowo-rodzinny na osiedlu Centrum. To będzie fajna okazja, żeby zintegrować się ze swoim sąsiadem, sąsiadką w sportowym stylu, ale oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców osiedla Centrum. Będą przygotowane atrakcje dla najmłodszych, będą dmuchańce, będą gry sprawnościowe, będzie malowanie twarzy.
11: Zapowiada białostocka radna Jowita Chudzik. Festyn startuje o 12. A teraz szybki skok do Łomży, która zaprasza na pierwszą wrześniową międzynarodową międzypokoleniową dyskotekę na bulwarach przy Porcie Rzecznym. Najbliższe już dziś o 17:00 wstęp jest wolny. Po południu w RMF Max wraca tenis stołowy. Z naszych fleszy wiecie, że Doilidy Białystok przedstawiły nowy skład drużyny i opowiedziały o swoich celach.
15: Jeżeli chodzi o cele, w tamtym roku 10. miejsce w Superlidze, w tym roku podobnie gra 12 drużyn, czyli gramy 11 kolejek w pierwszej rundzie, 11 kolejek w drugiej rundzie, 22 mecze, 4 kluby awansują do turnieju Final Four, będą grali o Mistrzostwo Polski. Co roku mówiłem, że chcemy walczyć o Final Four, różnie z tym wychodziło, nigdy nam się jeszcze nie udało w tym roku. Cel może nie jest zbyt ambitny, ale chcemy się przede wszystkim utrzymać.
11: Podkreśla prezes klubu Piotr Anchim. A teraz w RMF Max pora już na wieści od synoptyków.
13: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Po południu na Podlasiu nie czekają nas żadne spektakularne zmiany w pogodzie. Z prognoz wynika, że drugą część dnia spędzimy w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. A na termometrach bardzo przyjemne cyferki, patrząc na to, że w kalendarzu już trzeci dzień września. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 23 stopnie. Wiatr może trochę dokuczać, powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę, dziś podmuchy z zachodu. Ciśnienie jest stosunkowo niskie, biometr neutralne.
13: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na maksa.
16: Po 13 na zegarach RMF Max. Komu nie pasuje plan lekcji? No proszę bardzo, nie pasuje ci plan lekcji? Słuchaj RMF Max, powiemy ci, jak można plan lekcji naprawić.
17: Na popołudnie RMF Max zawsze możecie liczyć. Mamy też hity na maksa. RMF Max i Sowę przyleciała i nie chce polecieć. She's an

0: specjalnie dla was, jeżeli chcecie wygrać te pieniądze, a wiem, że chcecie, bo każdy chce wygrać 15 tysięcy, to pamiętajcie, że teraz jest najlepszy moment, żeby się zgłosić do zabawy. Każde zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327.
1: Max. Mnożymy razy 490.
0: Łatwiej wygrać 15 tysięcy. Wyślij Max na 7327.

0: jeszcze wakacyjny vibe. Ona poczuła dłonie na sukience, pomyślała, że chce więcej. Bledka, nasza cokolana wyjątkowa. Dlatego następna jej piosenka na pewno będzie o miłości.
1: I też będzie hitem i będziemy ją grać w RMF Max.
0: A teraz sobie robimy bardzo fajne czwartkowe popołudnie w pracy.
1: Komu nie pasuje plan lekcji w szkole?
0: Bo na przykład, parę osób by się znalazło.
1: Bo na przykład kilka dni z rzędu zaczyna bardzo wcześnie, powiedzmy o 7 rano, to szkołę można zgłosić do sanepidu, bo taki plan lekcji jest niehigieniczny.
0: O, to najlepiej, jak komuś nie pasuje plan lekcji, to trzeba podejść do rozwiązania problemu higienicznie.
1: Czyli?
0: Czyli ze szkoły się zmyć. Zmyć się ze szkoły.

0: świetny Alan Walker. Pogoda? Wiadomo. Rano zimno, w południe gorąco, wieczorem chłodno.
1: Wszystko w temacie pogody mamy dla Was zebrane w najnowszej prognozie. Zostańcie, żeby poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: naklepek. Klemens lewy
1: i Klemens prawy.
0: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: I po reklamie.
16: Po południu na Podlasiu nie czekają nas żadne spektakularne zmiany w pogodzie. Z prognoz wynika, że drugą część dnia spędzimy w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. A na termometrach bardzo przyjemne cyferki, patrząc na to, że w kalendarzu już trzeci dzień września. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 23 stopnie. Wiatr może trochę dokuczać. Powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. Dziś podmuchy z zachodu. Ciśnienie jest stosunkowo niskie. Biometr neutralne.
17: RMF Max.
18: RMF Max Podlasie.

0: właśnie tak miało być. Na zawsze, już, jak w tej piosence. A tu byliście w zeszłym tygodniu na wakacjach, a tu Ola Mirosław niespodziewanie, pyk, zakończyła karierę.
1: Nasza Ola Mirosław, ta dziewczyna, która wspina się turbo szybko po ściankach spinaczkowych, mistrzyni świata, Europy, mistrzyni olimpijska, w ubiegłym tygodniu powiedziała, że to koniec.
0: Zaskoczyła wszystkich ze mną na czele. No, w ogóle gdzieś mi,
1: a ja zaraz za
0: gdzieś
1: tobą.
0: Mi to uciekło. No, od tego nas macie, żebyście ogarnęli wszystkie ważne informacje, ale Ola zakończyła karierę dokładnie tak samo, jak wchodziła. Szybko. Niespodziewanie szybko. Bardzo dziękujemy za wszystkie wzruszenia.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok, Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotalików i wiele więcej. Hurtownia Bambino, Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Valdin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.
12: To już godzina 14 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało prośbę do służb, by przyjrzały się, czy wokół prezydenta nie doszło do lobbingu. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich.
13: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
14: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
12: Mówiła w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem szefowa resortu Barbara Nowacka. Prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadnił m.in. bezpieczeństwem dzieci.
10: Słuchacie RMF Max Podlasie.
12: Powiat białostocki wyremontuje 25 odcinków dróg na terenie samorządu. Kto zapłaci za remonty i o które drogi chodzi? To już pytanie do naszego reportera Roberta Bońkowskiego.
15: Powiat białostocki złożył wnioski do wojewody podlaskiego o dofinansowanie remontów i przebudowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowy wygląd mają zyskać trasy w gminie Wasilków, Choroszcz, Dobrzynie, Wodurze czy w Czarnej Białostockiej. Szacunkowy koszt remontu i przebudowy 25 odcinków kosztować ma ponad 100 milionów złotych.
12: Zmieniamy temat. Ta akcja organizowana jest po to, aby sprawdzić gotowość i współpracę służb w sytuacji kryzysowej. Od rana informujemy w RMF Max, że we wtorek w Białymstoku startują ćwiczenia pod kryptonimem Szklana Pułapka 26. Wezmą w nich udział policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i żołnierze.
16: Działania będą polegały, tak jak rutynowe, na likwidacji zagrożenia, które tam się pojawi, identyfikacji, wyznaczenia stref niebezpiecznych i sukcesywnie prowadzenia służb ratowniczych we współdziałaniu, tak aby wszystkie służby odpowiednio reagowały w zależności od swoich kompetencji.
12: Mówił starszy brygadier Marcin Wierel, wiceszef podlaskich strażaków. Ćwiczenia odbędą się w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Handlowej 6. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w RMF Max. W niedzielę możecie postawić na zdrowie. Na dziedzińcu Pałacu Branickich stanie otwarta strefa zdrowia, w której będziecie mogli bezpłatnie skorzystać z konsultacji, podstawowych pomiarów i badań profilaktycznych, a także porozmawiać z ekspertami o zdrowiu i profilaktyce chorób. Zaplanowano m.in. konsultacje z zakresu ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej piersi, dermatoskopii, genetyki, farmakologii, dietetyki, psychologii oraz fizjoterapii, w tym terapii obrzęków limfatycznych. Wydarzenie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Ginekologii Onkologicznej. A propos zdrowia, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku działa już nowa pracownia mammografii. Z bezpłatnego badania mogą skorzystać panie w wieku od 45 do 74 lat w ramach programu profilaktyki raka piersi. Na badanie można się zapisać online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. A na koniec flesza o 14 jeszcze szybkie zaproszenie na niedzielny festyn rodzinno-sportowy. O czekających tam na was atrakcjach powiemy już we fleszu za godzinę. Teraz już pora na prognozę pogody.
11: Zaraz pogoda w RMF Max.
17: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Przyjemne, słoneczne popołudnie prognozują na Podlasiu synoptycy z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się do maksymalnie 23 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na barometrach. Dobra rada, nie zwlekajcie z popołudniową kawą. Ciśnienie jest niskie, no i na takim poziomie ma się już utrzymać do końca dnia. A biometr neutralny, więc nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
19: Te pyszne ciasteczka dzisiaj to do pracy przyniosła Izabela albo Szymon.
20: I ważna wiadomość dla Rozalii, jutro ty.
19: Imieninowe pozdrowienia dla wszystkich.
20: Asia, Irek i wy.
19: Razem jesteśmy RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Najbardziej zaskakująca historia, jaką usłyszycie tego popołudnia, jest właśnie teraz w RMF Max.
1: 20 lat temu pewien Majamczyk, czyli mieszkaniec Miami, wyjechał na Jamajkę i nagrał piosenkę.
0: A potem siadł na jej punkcie, oszalał i z tej okazji gramy ją w RMF Max. Nazywa się Sean Kingston. Jayo!

0: Na to wiem.
1: Wielki hit tych wakacji, męskie granie w RMF Max i ostatnie dwa dni na zdobycie naprawdę dużych pieniędzy.
2: 15 tysięcy złotych do zdobycia tutaj w RMF Max. Kto chce je zdobyć, wchodzi na nasze www. RMF Max.
3: Reklama. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Płyn Domestos 0, 750 ml. Cały asortyment. Jedynie 8,99. Ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Nektarynka jedyne 5,99 za kilogram. Oraz majonez napoleoński Mosco 620 gramów. Tylko 9,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeże skrzydło z kurczaka. Za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy. Arhelan.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Anna, Meus, Irek Jakubek i popołudnie pełne hitów, bo razem jesteśmy RMF Max.
1: A jak już się tak zrobiło amerykańsko, to piękna historia zza oceanu.
0: Oh yeah.
1: Mężczyzna trafił piorun.
0: Szlak go trafił, a na piorun.
1: Dosłownie.
0: Pierdyknęło go na podjęcie, normalnie puf.
1: Ale... Na szczęście wstał i doszedł do domu i nic mu się nie stało.
0: Brawo. Na szczęście to było w Ameryce, a nie w Polsce, bo w Polsce to już by mu Tauron za ten prąd kazał zapłacić, co go strzelił.

0: Reklama.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedzamy.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Asia.
3: Tu Radek.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Hej, it's Dua Lipa.
6: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Podlasie 97 i 5 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Przyjemne, słoneczne popołudnie prognozują na Podlasiu synoptycy z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się do maksymalnie 23 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na barometrach. Dobra rada, nie zwlekajcie z popołudniową kawą. Ciśnienie jest niskie, no i na takim poziomie ma się już utrzymać do końca dnia. A biometr neutralny, więc nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie.

0: Podobno dzisiaj w pracy jest jakoś tak trudnie.
1: Czy rozumiemy, jak macie trochę pod górkę?
0: Co z górkę? Bo jutro ma być z górki, bo jutro jest piątek.
1: Piątek!
0: Tak, Asia Meuz już smaruje wrotki. Jak Jakubek, ja dzisiaj przyszedłem z nasmarowanymi. Do jutra po 12:00.

0: promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: To pewne.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: To już 15 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Od 1 września edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Dyrektorzy placówek oświatowych podkreślają, że raczej nie spotkali się z problemami lub protestami ze strony rodziców i uczniów.
2: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan. Nauczycieli mamy świetnych nauczycieli. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej.
1: Mówiła Teresa Radomska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We fleszu o 15 czas na szybkie info dla kierowców. Mocno korkuje się Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku. Na dłuższe stanie szykujcie się na Sienkiewicza, Słonimskiej, Piłsudskiego, Poleskiej i Legionowej. Dojazdówki do ronda Lussy to też mały test na cierpliwość. Przypominamy też, że do 17 trzeba się spodziewać utrudnień na Prowiantowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Adama Asneka. W związku z budową sieci elektroenergetycznej jezdnia będzie połówkowo zwężana. I zupełnie zmieniamy temat. Przed nami pierwszy wrześniowy weekend i festyn rodzinno-sportowy na bulwarach przy Włókienniczej w Białymstoku. To wydarzenie ma zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu całymi rodzinami. We Flash o 15 sprawdzamy, co przygotował klub piłki ręcznej.
3: Klub piłki ręcznej, startujący w tym roku w pierwszej lidze, chce przede wszystkim dążyć do tego, żeby poznać nasze zawodniczki. Chcemy tutaj oswoić mieszkańców, pokazać im nową dyscyplinę, która wkracza, że tak powiem, na wyższe parkiety. Mamy przygotowane mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą mogły zdobyć różne odznaki, rzucić do bramki, zrobić sobie zdjęcia z zawodniczkami.
1: Mówiła szefowa klubu piłki ręcznej Białystok Joanna Strzałkowska. Festyn w niedzielę od 12. Kilku nowych zawodników wzmocniło w tym roku tenisistów stołowych do elit Białystok. Z RMF Max wiecie, że głównym celem klubu jest w tym sezonie utrzymanie się w lidze. Klub szkoli ponad 200 zawodników, nad którymi pracuje 9 wykwalifikowanych trenerów.
4: Mamy w klubie około 20 osób na liście płac, przy założeniu, że mamy 3 ligi centralne, przy założeniu, że mamy około 160 wyjazdów rocznie, 3 drużyny w drugiej ligi. Dochodzą wynajmy hal, dochodzą zakupy sprzętu, dochodzi organizacja meczy. No my, szanowni państwo, musimy w tym roku dysponować minimum 3 milionami złotych. Bez tego nie damy rady.
1: Dlatego w utrzymaniu pomagają i miasto, i województwo.
4: W całym roku 2026 przekazało nam kwotę 673 tysiące złotych. To są jakby dotacje i promocje. Województwo podlaskie przekazało nam 422 tysiące.
1: Mówił prezes klubu Piotr Anhim. Nie kończymy jeszcze ze sportem. Mikrofonowe stery przejmuje Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi flash sportowy.
0: Info z pierwszej ręki.
5: Flash sportowy w RMF Max.
6: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek siatkówka. Polki w Stambule rozpoczęły właśnie mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Europy. Przeciwniczkami Holenderki. Kilka zawodniczek tej reprezentacji jest lub była związana z polskimi klubami. To rywalki, ale jednocześnie koleżanki klubowe biało-czerwonych.
7: Charakterystyczne jest to, że rozgrywająca gra bardzo szybko na prawe skrzydło, ale na tegorocznym WNU widziałam właśnie na wideo i też podczas meczu jak oglądałam, że dziewczyny i w bloku sobie z tym radziły i w obronie.
6: To Klaudia Łydych, libero naszej kadry w półfinale. Ale mamy nadzieję, że na biało-czerwone czeka już mocna Italia. O 17 w Nowym Jorku kolejny mecz Igi Świątek na US Open. Polka zmierzy się z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. A dziś także zaległy mecz Ekstraklasy i hit kolejki. Lech zagra przeciwko Jagiellonii. Mecz o 20:30.
5: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie prawie z bezchmurnym niebem i bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku pokażą w okolicach 18-19 kresek, a więc możecie śmiało planować wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Noc też będzie ciepła z temperaturą na poziomie 14, no ale w nocy niewykluczone są punktowe opady deszczu. Mocniejszy deszcz Speces i MGW zapowiadają już na piątek. No i jutro będzie odrobinę chłodniej, bo w ciągu dnia na termometrach max 18.
0: Gramy hity na maksa.
8: 4 minuty po trzeciej i dobrą wiadomość mam, jakby już was wrzesień zmęczył.
9: Daj.
8: 294 dni do wakacji zostały.
9: Co? To jest dobre? To mi się nie podoba, jest za dużo.
8: To jest dużo mniej niż rok. Znaczy nie dużo, ale trochę mniej niż rok.
9: Mamy inne definicje dobrych informacji, ale poszukamy tych naprawdę dobrych, obiecuję wam to. Siwek i Borycka, jesteśmy.

0: Postukaliśmy w pianinko, to była Taylor Swift w RMF Max 11 po trzeciej, ale teraz pora jeszcze zapytać was o to, za co lubicie swoją pracę, bo tak nam się spodobała wczoraj ta zabawa zawodówka, że dzisiaj robimy to jeszcze raz.
1: Na przykład za stukanie w pianinko mógłby napisać pianista, ale wolelibyśmy, żeby to były wiadomości, które będą nieco bardziej enigmatyczne, bo za wszelką cenę musicie w tej wiadomości uniknąć zasugerowania nam jakoś bardzo wprost, co to za praca, bo to będzie nasze dopiero zadanie w zabawie zawodówka, żeby to ustalić.
0: Tak jest, będziemy mieli 45 sekund, żeby zgadnąć wraz ze słuchaczami RMF Max, czym się w życiu zajmujecie, ale żeby w tej zabawie się znaleźć, to teraz trzeba napisać na Messengerze RMF Max, za co lubisz swoją pracę?
1: Max. 90 sekund będziemy później mieli, żeby przeprowadzić.
0: 90 w końcu?
1: 90 mamy sekund, tak.
0: A ile to dobrze, to może zgadniemy. Myślałam, że mniej.
1: Nie, 90 mamy.
0: No dobra, no to git.
1: Moją decyzją.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać.

0: Armin van Buuren i Sasha. To jest taka rozgrzewka przed tym, co się będzie działo dzisiaj w RMF Max, numer Everlasting za nami. No znowu zatrzęsiemy palmami. Patrz, nawet się zrymowało. Casa de Palma, ta zabawa powraca dzisiaj. 15 tysięcy złotych nawet można wygrać, przypominam.
1: Ile?
0: 15 tysięcy złotych.
1: Ile?
0: 15 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Wow.
1: Ale teraz może jedziecie sobie w korku i akurat pasażer nie ma nic do roboty, telefon jest w ręku. I ja tylko powiem tak, bo tu nie tylko 15 tysięcy złotych, ale inne też fajne nagrody. Są też maszynki do popcornu, są też maszynki do lodów, są głośniki JBL, jest 500 złotych na przykład, więc...
0: To jest, generalnie jest zabawa, słuchajcie, i to o to w tym tak naprawdę chodzi. Macie szansę powalczyć, poczuć tę adrenalinę i zobaczyć, jak to jest w finale zabawy Casa de Palma
1: w
0: RMF Max.
1: Bo ja nie dokończyłem zdania, co ten pasażer ma zrobić, jak ma telefon już w ręku, bo on tam siedzi i czeka. Więc ja mówię, hasło Max SMS-em ślecie pod numer 7327 za 3,69 zł i w ten sposób zapewniacie sobie tą zabawę.
0: 570 razy mnożymy teraz zgłoszenie w rundzie bonusowej, to są już ostatnie chwile, ostatnie momenty, więc można se zaszaleć, a co?
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
8: W Twoim życiu pojawił się nowy, malutki człowieczek? Mamy coś dla Ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok, Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, foteliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino, Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, Bisafe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.

0: okazję z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Podlasie 97,5 FM.

0: Tobi Romeo gra w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: A my sobie teraz z Iwoną zagramy w zabawę, która nazywa się Zawodówka. Cześć Iwona.
2: Hejka, bardzo miło was słyszeć.
0: Ciebie również. Napisałaś nam, że lubisz swoją pracę za to, że możesz bezkarnie być wścibska. To się zgadza?
2: Dokładnie tak.
3: Bardzo dużo żartów stworzyło się w naszych głowach, ale pominijmy je wszystkie, bo wiele z nich się nie nadawało na antenę i przejdźmy w takim razie wprost do zabawy. Iwona, będziemy mieli 90 sekund. Ty nam odpowiadaj proszę na nasze pytania w taki sposób, żeby szczerze nam odpowiedzieć, nie wprowadzić nas w błąd, ale też nam zadania nie ułatwiać, a my w 90 sekund z pomocą innych słuchaczy będziemy musieli ustalić, jaki zawód wykonujesz, okej?
2: Jasne.
3: No to was, kochani, prosimy, żebyście nam pomagali. Włączcie swój Messenger. Ja też odpalam nasz Messenger.
0: Ja już mam tutaj na widoku, także git. Będziemy widzieć wasze pytania do Iwony też jakby co. No to możemy chyba startować z tym zegarem.
3: 3, 2, 1, zaczynamy.
0: Iwona, czy pracujesz w korporacji?
2: Można tak powiedzieć.
0: Okej, okay. A pracujesz bardziej z klientami, czy z ludźmi w robocie swojej?
2: Oba.
0: Oba, okej. Okay.
3: Czy jesteś szefową jakiegoś działu?
2: Dzięki Bogu nie.
0: Rozumiem.
3: Ale masz szefową, jesteś w zespole jakimś?
2: Mam szefową, bardzo fajną szefową.
0: Okej, okay, pojawiła się propozycja na Messengerze od jednego ze słuchaczy, że być może jesteś księgową.
2: No i niestety zgadliście.
3: No nie! Tak szybko!
0: Wow.
3: No ale jednak obowiązkowo muszę tutaj teraz wyrazić jakby... Czekaj, nie to.
0: Co chciałeś wyrazić? A, radość!
3: Radość chciałam wyrazić, tylko mi się zły dźwięk uruchomił.
0: Wszystko gra. Słuchaj, Iwona, no ja strzelałam bardziej w jakieś HR-y, czyli taki dział kadr, ale proszę, ta księgowa też ładnie. No i faktycznie, no możesz być wścibska zupełnie bezkarnie.
2: Nawet muszę momentami, przyznam szczerze. Ale spodziewałam się, że troszkę dłużej wam to zajmie.
0: O, widzisz.
2: Słuchać inny chyba też, że tak powiem, z branży w takim razie.
3: A może, zaraz dopytamy w takim razie.
0: I do was oczywiście lecą gadżety od RMF Max, a do zawodówki jeszcze będziemy wracać.

0: Przeczytałem dzisiaj, że gdzieniegdzie w najbliższych dniach w Polsce ma deszcz padać prawie do góry, a na pewno w bok. Takie wichury i deszcz zbliżają się do kraju.
1: No i mnie nastraszył, a ja dzisiaj rowerem przyjechałam. I co teraz? Sprawdzimy, co lokalnie, co w szczegółach w pogodzie, więc bądźcie blisko RMF Max.
0: Trzeba było wcześniej RMF Max włączyć.
2: Reklama. Czyta lektor AI.

0: wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienite, świeże mięso drobne z indyka w super cenie. Jedynie 21,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97 i 5 FM.
7: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie prawie z bezchmurnym niebem i bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku pokażą w okolicach 18-19 kresek, a więc możecie śmiało planować wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Noc też będzie ciepła z temperaturą na poziomie 14, no ale w nocy niewykluczone są punktowe opady deszczu. Mocniejszy deszcz Speces i MGW zapowiadają już na piątek. No i jutro będzie odrobinę chłodniej, bo w ciągu dnia na termometrach max 18. We'll be right back.

0: No my też nie możemy się już doczekać weekendu. David Guetta i One Republic za nami, ale tu jeszcze dużo roboty. Przed ligą świątek na pewno, bo w US Open dzisiaj zagra dokładnie za godzinę o 17:00 kolejny mecz w drugiej rundzie.
1: Jej rywalką teraz Nadia Podorowska, więc jak nie macie jeszcze pomysłu na to, co robić dziś po południu, a szukacie jakichś sportowych emocji, proszę bardzo, świątek Podorowska dziś o 17:00. A my będziemy dawali znać, jak ten mecz się rozwija. Póki co zapraszamy na flash i prognozę pogody.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Pięknie to wleciało, Robin Schulz. Odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermate w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam Wam.

0: 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99.

0: Minęła godzina 16 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Prokuratura Krajowa chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Śledczy chcą pytać prezydenta, dlaczego nie przyjął ślubowania od czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura już nawiązała kontakt z Pałacem Prezydenckim.
1: Prezydent otrzymał prośbę o wskazanie dogodnego miejsca i terminu takiego przesłuchania. Zespół bada, czy prezydent złamał prawo, nie przyjmując ślubowania od czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bada także, kto prezydentowi w tym pomagał, kto go do tego namawiał. Śledczy badają także możliwość postawienia zarzutów szefowi Trybunału Konstytucyjnego, czyli bada możliwość postawienia zarzutów Bogdanowi Święczkowskiemu za to, że utrudnia sędziom pracę, no i za to, że nie wypłaca im pensji.
0: Informował Krzysztof Berenda.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: To ma być największe w regionie szkolenie służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Od rana informujemy w RMF Max, że we wtorek w Białymstoku odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem Szklana Pułapka 26.
3: W tych ćwiczeniach państwo weźmie udział około 180 osób, 12 pojazdów.
0: Ćwiczenia odbędą się w dwóch etapach.
3: Pierwszy etap rozpocznie się o godzinie 8. To będzie nauka oraz sprawdzanie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. O godzinie 11 rozpocznie się najważniejsze ćwiczenie. Będzie to atak ze statku powietrznego na budynek, który ten atak wywoła pożar.
0: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Akcja odbędzie się w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Handlowej 6. Politechnika Białostocka chce utworzyć regionalne centrum kształtowania przestrzeni odpornych. To ma być miejsce, gdzie powstawać będą innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in. adaptacji do zmian klimatu czy projektowania przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia. To też szansa na dobrą pracę w regionie i zatrzymanie młodych ludzi w Podlaskiem. Podlaskie w walce o tytuł Cudu Polski 2026 National Geographic Magazine Poland. Mamy 3 nominacje. Ścieżka przyrodnicza Suchary w Wigierskim Parku Narodowym, Jezioro Hańcza na Pojezierzu Suwalskim i meczet w Kruszynianach. Głosowanie trwa do 13 października na cudapolski.national-geographic.pl. We fleszu o 16 czas na sport. Jagiellonia wzmacnia drużynę. Posłuchajcie, jakie transfery ogłosił klub.
4: Jagiellonia Białystok wzmocniła swoją lewą obronę. Nowym piłkarzem żółto-czerwonych został, a zresztą posłuchajcie sami.
5: Cześć Jagiellonio, czas się przedstawić, bo jestem twoim nowym lewym obrońcą. Choć w sumie to już się znamy, od dziś znowu liczysz się tylko ty. Bartłomiej Wdowik.
4: Wdowik został wypożyczony do końca obecnego sezonu. Dodajmy, że niewykluczone są kolejne wzmocnienia. Okno transferowe w Polsce trwa do przyszłej środy.
0: Informował Robert Bońkowski. A dziś Jagiellonię czeka zaległy mecz w Ekstraklasie. Żółto-czerwoni zagrają w Poznaniu z tamtejszym Lechem. Jaga obecnie po 4 meczach ma 9 punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli. Lech po 4 spotkaniach ma punkty więcej i jest wiceliderem rozgrywek. Początek spotkania o 20:30.
2: Sprawdź!
6: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Wieczorem możecie planować wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Pogoda będzie sprzyjać, niebo ma być prawie bezchmurne, a na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 18-19 kresek. Wiatr do końca dnia może trochę dokuczać, ale przy takich wartościach na termometrach nie powinien nam zbytnio przeszkadzać. W nocy na termometrach 14 możliwe są też punktowe opady deszczu, no i deszcz będzie nam też towarzyszyć w piątek. Jutro zachmurzenia raczej duże, a na termometrach niższe wartości niż ostatnio, max 18-19 kresek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: I już po 16, no to moi drodzy, pytanie. Co wam się dzisiaj udało, żebyśmy mogli zrobić gromkie i radośne Wii na antenie RMF Max i pochwalić was za to, co dzisiaj poszło okej?
10: Okej.
6: RMF Max.
10: My zaczęliśmy nową godzinę w RMF Max.
9: Wii!
10: Numerem od Sombra, My Body Isn't Ready, jeden z waszych ulubionych, dajecie nam znać. Jest 16:05, proszę bardzo, dajcie głośniej.
9: Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max, 14 po czwartej. I to jest dobry moment, żeby podsumować już trochę ten dzień i zobaczyć, co wam się dzisiaj udało. Tak, żebyśmy mogli zrobić wii.
1: Boryna, to się przyznaj, co się tobie udało.
0: Mi się dzisiaj udało nie kupić batonika.
2: Wii!
1: To było takie z zawahaniem, Wii, bo tak nawet po twojej
0: trochę
1: stronie.
0: Się cieszę, ja widzę, ale trochę
1: że
0: się nie, no.
1: Że ciągle jeszcze jest ryzyko, że jednak go kupisz, ale...
0: jeszcze mamy godzinę tutaj, to także takie dwie godziny.
1: Wii w zawiasach.
0: To prawda.
3: Udało mi się dzisiaj nie powiedzieć kilku słów za dużo do szefowej, która wróciła z urlopu.
0: Wii!
1: Gratulujemy w takim razie bardzo serdecznie. Szefowej nie gratulujemy. No bo jak to tak naszą Łasię denerwować? Nie, nie, nie. Proszę się uspokoić.
4: Udało mi się zrobić wii! Wii!
0: Przepiękne wii! Jak mówiła Sylwia Grzeszczak, cieszmy się z małych rzeczy, bo...
1: Tak mówiła. Nawet śpiewała. Kuban i Zalia zaśpiewają co innego. To będzie piosenka Kyoto. Jest 15 po 16.
0: A wy możecie dawać znać, co wam się dzisiaj udało na Messengerze RMF Max.

0: wiecie, że się zmieniło trochę, jest nowy system żywienia, teraz już tak zdrowo, no i faktycznie w niektórych szkołach na przykład zupa krem z dyni, jakiś gulasz, dużo gotowanych warzyw, no wygląda to wszystko po prostu jak jakiś, wiesz, no fine dining w restauracji.
1: Fajnie. Nie, mi się podoba, w jakim to idzie kierunku. Prawda, niedługo będzie można zabrać żonę na wykwintny obiad, przy okazji dziecko ze szkoły odebrać. RMF Max. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Gabi i Maciek to para, która totalnie opanowała internet. Tak otworzyli się podczas rozmowy bratnich dusz.
4: Nas już przez te 4 lata życie doświadczyło tak. Ja miałem bardzo głęboką depresję i było blisko, że tak powiem, końca.
5: Miałam wypadek samochodowy, całkowicie całym ciężarem upadła mi tutaj na rękę.
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Gabi i Maćkiem w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Irena, jak usłyszała, że będzie grała w 5 sekund, to powiedziała: chodźcie tu wszyscy!
1: Irena, jesteś? Halo, halo?
2: Halo, halo, jestem.
1: O, jest Irena, dobrze. Czyli rozumiem, że masz grupę wsparcia przy sobie.
2: Mam grupę wsparcia.
1: Dobrze, a wszystko się rozgrywa oczywiście o bilety na Erste Letnie Brzmienia. Dwie ostatnie wejściówki na piątkowy i sobotni koncert w Poznaniu mamy dla ciebie. Trzeba je wywalczyć teraz w zabawie 5 sekund. Ale najpierw chcielibyśmy jeszcze zapytać o ten dowód na istnienie lata, który nam wysłałaś.
0: Tylko cenzuralnie, no prosimy.
2: Cenzuralnie jest tak, że robię formę na lato i inaczej się nie da niż dobrze spocić o poranku. Mm-hmm.
1: Tak, no czyli jak cieknie po pleckach, to znaczy, że jest jeszcze lato.
2: Tak, tak.
1: No i przyjmujemy ten argument jak najbardziej.
0: Irena, no to skoro mamy ustalone, że lato jeszcze jest i można cały czas na nie robić formę, no to my zapraszamy cię do zabawy w 5 sekund, gdzie możesz wygrać bilety na Erste Letnie Brzmienia. Czy jesteś gotowa, czy znasz zasady zabawy w 5 sekund?
2: Jestem pewna, czy znam zasadę, ale nazwa już mówi chyba wszystko. No to strzelamy.
1: Dobra, to szybciutko ci wytłumaczę. Będą 3 pytania. Jak na 2 pytania już odpowiesz poprawnie, to bilety są twoje. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć w ciągu 5 sekund. Więc lecimy z pierwszym pytaniem. Nic się nie stresuj. Najpierw mówisz, potem myślisz. Pamiętaj.
2: Dobra.
1: Pytanie numer 1. Wymień 3 rzeczy, które masz w łazience.
0: Czas, start.
2: Szczoteczka do zębów, szampon do włosów i szczotka do czesania moich kudłów po treningu.
1: Idealnie się w czasie wyrobiła, co?
0: Czy ty masz stoper w głowie wbudowany, Irena? Przepraszam?
2: Nie, ale w zegarku, który pomaga mi w treningach, więc myślę, że jestem wyćwiczona.
1: Okej, dobra, to ma sens. No to słuchaj, teraz jak odpowiesz na to pytanie, to już bilety są twoje. Uwaga. Wymień 3 rzeczy w paski.
0: Czas, start.
2: Moja koszulka, którą mam na sobie... zebra oraz zebra, którą idą przez pasy moje dziewczyny.
1: Ja bym zaliczyła, bo pasy też mają pasy, w sensie te na ulicy. Więc no, Irena, jedziesz na Erste Letnie Brzmienia do Poznania.
2: Ja nie wiem, Czarek, jedziemy na koncert, ja nie wiem, czy mój mąż jest świadomy.
1: Co ty go zaraz uświadomisz pewnie. Powodzenia, bawcie się dobrze.
2: Cudownie.

0: No i to jest luźny vibe. O tej porze w sam raz, za 20 minut będzie 6, a my będziemy jeszcze sprawdzać, co w tej pogodzie się wydarzy, bo cały czas niby tak przyjemnie, trochę wakacyjnie, ale pochmurnie też może być. Max. Michał już w innym świecie.
1: Prognoza pogody zaraz, zapraszamy.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Tylko z aplikacją. Płyn Domestos 0, 750 ml. Cały asortyment. Jedynie 8,99. Ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Nektarynka jedyne 5,99 za kilogram. Oraz majonez napoleoński Mosco 620 gramów. Tylko 9,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
5: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok, Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotalików i wiele więcej. Hurtownia Bambino, Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl. I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
4: Wieczorem nie czekają nas żadne rewolucyjne zmiany w pogodzie. Specs i MGW zapowiadają prawie bezchmurne niebo, a na termometrach w Białymstoku 18-19 kresek, więc przyznajcie, wygląda to nie najgorzej. W nocy 14, no i na noc Specs i MGW zapowiadają słabe i przelotne opady deszczu. Z prognoz IMGW wynika, że przelotnych opadów trzeba się spodziewać praktycznie przez cały piątek, no i będzie jutro chłodniej. Temperatura spadnie poniżej 20. Spodziewamy się 18, maksymalnie 19 kresek.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All gra w RMF Max. I to jest piękne brzmienie naszego pożegnania dzisiejszego w kanale nadawczym. Za chwilę graba tutaj będzie, więc dużo bęgerów jeszcze przed nami.
1: Ale uderzyłeś w dramatyczne tony, ale spokojnie, wracamy oczywiście jutro o tej samej porze, a w międzyczasie w RMF Max same bęgery. Zostańcie koniecznie z grabą teraz.
0: Max! Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz pyszny, domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeża łopatka wieprzowa bez kości czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 11,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 12,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Archelan.
7: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, pora na najświeższe informacje z naszego regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Na początek w RMF Max policyjny apel do rodziców, którzy wożą dzieci do szkoły.
2: Pierwsza kwestia to prędkość. Pamiętajmy, że również placówki znajdują się przy głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie znajdują się przejścia, które bez sygnalizacji świetlnej, wprawdzie w których przeprowadzają najczęściej te dzieci osoby, które są do tego uprawnione, ale tu też pamiętajmy o tej prędkości. Pamiętajmy o tym parkowaniu, że też jeżeli są zakazy parkowania, nie utrudniajmy innym. Zaparkujmy tam, gdzie jest wyznaczone miejsce do tego, żeby to dziecko wysadzić i zaprowadzić do szkoły, czy też nawet wysadzić.
1: Podstawa to też foteliki dla maluchów.
2: Kwestia tego przewożenia właśnie dzieci, no to pamiętajmy, że foteliki, pasy bezwzględnie, w zależności od tego, jakie dziecko ma wzrost, jaki wiek.
1: Przypomina komisarz Karol Witkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. To warto wiedzieć z RMF Max. Policjanci z białostockiej komendy odzyskali Audi, które zostało skradzione w Niemczech. Auto warte było ponad 100 tysięcy złotych. Okazało się, że samochód kupił za granicą 31-letni Polak. Nie wiedział, że pochodzi z przestępstwa. Mężczyzna został przesłuchany, a pojazd zabezpieczony. Zmieniamy temat. 72. Właśnie tyle projektów zakwalifikowano do głosowania w ramach nowej edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku.
3: Mieszkańcy mogą wybierać spośród 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów tzw. osiedlowych i 14 szkolnych. Łączna wartość projektu to 30 projektów tych, które są przeznaczone do głosowania, to 37 milionów, ale 15 milionów jest w budżecie, 8 na zadania ogólnomiejskie, 4 miliony na osiedlowe i 3 miliony na zadania szkolne.
1: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Głosowanie ruszy 24 września. Do rozdysponowania jest 15 milionów złotych. W RMF Max wracają Pomosty Przyszłości. To konkurs dla naukowców i przedsiębiorców z regionu, który łączy świat nauki z biznesem. Do udziału mogą zgłaszać się firmy realizujące projekty badawczo-rozwojowe, naukowcy, instytucje badawcze współpracujące z biznesem, a także osoby indywidualne. Zgłoszenia można przesyłać do 15 września. Laureaci zostaną wyłonieni przez kapitułę i nagrodzeni podczas gali, którą zaplanowano na grudzień. Jeśli kochacie bluesowe brzmienia i muzykę graną z pasją, nie możecie przegapić tego koncertu. 19 września w klubie Fama w Białymstoku wystąpią najwybitniejsi polscy muzycy bluesowi zespół Szulerzy. Na scenie wystąpią Krzysztof Gorczak, Jakub Andrzejewski, Michał Kielak, Maciej Samluk, Borys Sawaszkiewicz, Andrzej Stagraczyński, Tomasz Nawrot-Nawrocki i goście. Święto organizowane jest w ramach Polskiego Dnia Bluesa. A na koniec jeszcze na krótki moment zaglądamy na plażę na białostockich Dojlidach, która zakończyła już sezon, ale nie oznacza to, że jest zamknięta. Jest otwarta, ale nie ma na niej ratowników, którzy przenieśli się na miejskie pływalnie. Od 1 września wstęp na plażę znów jest darmowy. Przez cały tydzień możecie też korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodowy rozkład jazdy na piątek. No, jutro niestety o ładnej i słonecznej pogodzie możemy tylko pomarzyć. Meteorolodzy prognozują na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane, a w większości duże. No i prognozują też przelotne opady deszczu, których trzeba się spodziewać praktycznie przez cały dzień. A wartości na termometrach lekko poniżej 20. Jutro w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 18-19 kresek. No i mniej więcej z taką temperaturą przyjdzie nam też spędzić weekend.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Ja wiem, że jesieniary to nie mogą się doczekać dyniowej kawki, ale to chyba przez cały rok taką serwują. Przemek Grabowski, witaj się po 18. Po szkole, może już dla większości po pracy, towarzyszę wam z hitami w RMF Max. Będę miał też bilety na ciekawe imprezy. Wyjściówki do strefy 57 też są do wzięcia.

Dla wszystkich mujeres, dla wszystkich pięknych pań z RMF Max, o tej porze Pitbull w RMF Max. Co można dzisiaj świętować do muzyki Pitbulla? No fakt, że tylko 119 dni do końca roku. Brzmi sporo, ale do pierwszych świątecznych reklam to zostało zdecydowanie mniej. Chyba że już gdzieś widzieliście i słyszeliście. Teraz w RMF Max dziewczyna, którą ja sobie wyobrażam w jakiejś świątecznej piosence. No może kiedy przyjdzie ten czas, to też będzie śpiewać kolędy. Śpiewa dla was w RMF Max Zalia. Tylko kochaj mnie.

Buba i jego On Tonight. Czeka na wasze głosy na liście Hot Bands, a ja czekam na wasze SMS-y. Mój numer to 3001 albo Messenger RMF Max. Mam dla was wejściówki na imprezę do strefy 57. Przytkowice koło Krakowa. 12 września w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. Kto chce być tam razem z nami, bo ekipa RMF Max się wybiera. Kogo chcesz zabrać i dlaczego mam zadzwonić do ciebie? Daj znać na 3001, koszt jak zwykły SMS albo Messenger RMF Max.

0: Złoto od Mroza. Będzie jeszcze więcej tego muzycznego złota, bo Mrozu odwiedził RMF Max. Zapowiedział, że będzie muzyczny atak, że będzie nowa płyta, dużo nowej muzyki. Sprawdzicie to także wieczorowo teraz na naszym Instagramie. A ja wracam do listy, która wyciekła po weselu Taylor Swift i Travisa Kelce. Już wiadomo, kto tam się bawił, tańczył i odwiedzał wiejski stół. Wiadomo też, że jak już zebrali wszystkie koperty, to kupili sobie nową posiadłość. Pojawiły się zdjęcia wielkiego domu, wielka chałupa naprawdę w amerykańskim Ohio. Patrzę teraz na ten dom, podejrzewam, że odkurzanie to będzie tam zabierać przynajmniej 2 dni. Ale okej, kto pojawił się na weselu? Na liście wyjątkowych gości byli m.in. Brad Pitt, Paul McCartney, Ed Sheeran, no nie inaczej, także Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Dakota Johnson, również Sabrina Carpenter. Naszego kolejnego gościa akurat nie było, a zrobiłby im dobry balet, zagrałby na pewno fantastycznie. Marlon Hofstadt i jego nowość w RMF Max, I Like.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Cream of Max, Goya i Jason Derulo. To taki numer, który nadaje się na różne okoliczności. W samochodzie też, w pracy, po pracy, a nawet przy książkach wieczorowo, tak można sobie ponucić, poczytać, skupić się. Zostańcie z Cream of Max. Za kilka minut będzie numer, przy którym raczej się nie skupicie, ale zrobicie sobie przerwę. Czeka nowość od Armina Van Burena, wróci Sobel. Za chwilę również sprawdzimy, co w pogodzie na jutro.
1: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Podlasie 97,5 FM.
19: Końcówka tygodnia, no niestety nie przyniesie nam ładnej i słonecznej pogody. Meteorolodzy prognozują jutro na Podlasiu chmury i przelotne opady deszczu. No i będzie chłodniej, bo w ciągu dnia na termometrach w Białymstoku i Łomży zobaczymy 18, no może 19 kresek. O słońcu jutro możemy tylko pomarzyć. No i wszystko wskazuje na to, że mieszana będzie też pogoda w weekend. Meteorolodzy prognozują trochę przejaśnień i rozpogodzeń, ale prognozują też przelotny deszcz. W weekend na termometrach okolice 18.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jego ciało nie jest gotowe. My body isn't ready to Somber w RMF Max, ale na pewno jest gotowy na jedynkę listy Hot Bands tego tygodnia. Wielka trzydziestka w sobotę, a za chwilę kolejna dziesiątka. Sprawdzamy 10 najważniejszych hitów w czwartek. Będą też nowości, których jeszcze nie słyszeliście w RMF Max. My teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Po raz kolejny poświęcamy chwilę na to, żeby podrzucić wam opcję na spędzenie czasu wolnego. To jest imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Podlasie. Przemek Kubera kłaniał się turbonisko. Warto także sprawdzić, co się będzie działo weekendową porą na scenie klubowej w Lofcie w Białymstoku w sobotę po 22. Tu życie zaczyna się po 30, czyli sobota w rytmach disco. Tą 30 możecie interpretować jak wam się tylko podoba. Panie mają wstęp do godziny 23 za darmożkę, także przy Lipowej w Showclubie w Białymstoku w kolejny weekend gorący balet od godziny 22 dla tych, którzy potrzebują szurnąć nóżką po parkiecie, a jeżeli chcecie to zrobić odrobinkę wcześniej, bo lubicie się wcześniej położyć, to także w kolejny weekend zmiana klimatu w Białymstoku zaprasza na kolejną odsłonę za starze na techno. To jest klasyczna impreza z taką różnicą, że zaczyna się o godzinie 16, a o 22 balet jest zamknięty i można się położyć i się wyspać.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
13: Podlasie 97,5 FM.
0: Dobry wieczór, witajcie po 20 w RMF Max. Wiem, że w wielu miejscach się rozpadało, ale wiecie, można będzie przetestować kalosze. No zawsze trzeba szukać plusów. A ja szukam dla was hitów. Witajcie na liście Hot Bands. Przed wami nowa dziesiątka, muzyczne premiery za kilka minut. Nowości od DJ-a i Bena, All of My Love. A zestawienie otwierają dzisiaj Alan Walker i Ava Max. Ich Fate.
13: RMF Max. Numer 10.

Jego największy hit ostatniego roku na liście Hot Bands to single Hurts. Wraca do nas Iben, śpiewa Easy Bizu, premiera w czwartek w RMF Max. All of My Love czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Może na starcie weekendu, jutro będzie już w zestawieniu. Za to swoje miejsce już ma Liwka. Witamy wśród najlepszych. Miejsce 9 dzisiaj. Liwka śpiewa Poza Tobą Nic. RMF Max 9.

Happy Back, Kygo wśród najlepszych na liście Hobbence. Rządzi także po wakacjach, czwartkowo, miejsce 8. I teraz numer, który pewnie też mógłby przerobić, zrobiłby to doskonale, ale trochę wyprzedził go Ellie Oaks, który wykorzystuje hitior grupy The Verve, Bittersweet Symphony. Słychać tu trochę klasyki w jego nowej produkcji. Śpiewa Lavinia, Ellie Oaks w RMF Max, jego Reasons.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max. Teraz tak, jeszcze trochę lato, może nie wieczorowo, ale w ciągu dnia, wieczorowo jesień i wrzesień, który potrafi być świetnym miesiącem na urlop w Polsce, bo nie ma już tłumów, a pogoda często pozwala na całodzienne wycieczki. Sprawdziłem, może w przyszłym tygodniu, no to tak różnie trochę popada, ale jeszcze we wrześniu będzie słonecznie, w ciągu dnia na pewno będzie można się lekko opalić, albo przynajmniej dopalić i przypalić. A za chwilę potęczymy. David Guetta i Alok, Run Run River.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: I po reklamie.

było wieczorowo w RMF Max. Za chwilę Jack Jones, Martin Solveig w niezapomnianym All Day and Night, później Shakira, która, nie wiem czy słyszeliście, kiedyś nie dostała się do szkolnego chóru, ponieważ jej nauczyciel stwierdził, że Shakira brzmi jak koza. No to się przejechał facet i dzisiaj na pewno trochę wstydzi się swojej decyzji. Czy Shakira śpiewa jak koza? No nie wydaje mi się, ale posłuchamy. Shakira czeka, teraz Jack Jones, Martin Solveig.

0: Tak naprawdę to stary hicior, który doczekał się klubowej wersji Dub Dogs, How Does It Feel, kto rozpoznał po pierwszej nutce. No często tak mamy, bo nasz mózg potrafi zareagować na ulubioną muzykę, podobnie jak na inne przyjemne bodźce, na przykład jak na jedzonko. Dlatego pierwsze sekundy ukochanego numeru mogą natychmiast poprawić nasze samopoczucie. No teraz też tak będzie. Komu poprawia samopoczucie muzyka White'a? No to macie go teraz z ekipą. White to coś.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Trochę szkoda, że Axwell nie dostał się dzisiaj na sam szczyt listy Hobbent, ale spoko, jutro też jest dzień. Tutaj w numerze Whatever Chance i On i tak, jutro będziemy rządzić piątkowo. No w końcu pierwszy weekend września przed nami. Ja zapraszam od 18 do RMF Max, o 20 listy Hobbent, później piątkowe imprezowe Max Party. Dobrego bitu też nie zabraknie dzisiaj po 22. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już wykonam.
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Sims.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Cześć, tu Natalia Kawałek.

diabłem, wróćmy tam.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.